0: Radio S. Radio SK. SK.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął.

0: jest za rogiem.
1: 1-800 to świecenie.
2: Dzwoń.
3: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
4: To jest Radio.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest
2: To jest Radio SK.

Śląska Przemyśl.

0: SK Przemyśl News.
1: Witajcie, z tej strony Tomek Widek. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia.
0: SK Przemyśl.
1: Istnieje już od ponad 20 lat i zajmuje się podtrzymywaniem historii, kultury i tradycji, a mowa o Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek. Czym na co dzień zajmuje się ta instytucja i jakie realizuje projekty? O tym opowiada mi już teraz Renata Nowakowska, dyrektor Centrum Kultury i Nauki Zamek. Pani Renato, na początku porozmawiajmy sobie tak przekrojowo o Waszej instytucji i powiedzmy, od czego to się zaczęło, jaka jest historia Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu?
2: Rok 2025 był dla Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek rokiem szczególnym. To było nasze dwudziestolecie, 20 lat działalności. Działalności bardzo wszechstronnej, bo zamek to zarówno instytucja kulturalna, ale również i obiekt turystyczny udostępniony cały czas do zwiedzania. Instytucja powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu z połączenia kilku innych jednostek miejskich. Od 20 lat naszym zadaniem, naszą misją jest krzewienie kultury, jest inspirowanie innych do działań, a sami jako instytucja staramy się zapewnić mieszkańcom miasta, turystom, ale także i mieszkańcom sąsiednich miejscowości bogaty repertuar. Staramy się tak działać i tak programować naszą pracę, aby imprezy były różnorodne, zarówno prezentujące różne gatunki sztuki, teatr, muzykę, plastykę, taniec i różne inne działania literacko-poetyckie, ale także i widowiska artystyczne. Skupiamy się na naszej przestrzeni zamkowej, czyli mamy salę zamkową, widowiskową na 224 miejsca, ale również przenosimy troszkę nasze działania na teren poza salę, czyli na dziedziniec zamkowy i teren przed zamkiem. Przepiękna przestrzeń, przestrzeń zabytkowa, przestrzeń ukwiecona, też robi to wrażenie przy organizacji imprez plenerowych, bo jest to możliwość zaprezentowania oprócz samej muzyki, słowa, również innych działań. To może być performance, to mogą być imprezy, które pobudzają wszystkie nasze zmysły. I tak to też czynimy. Tak jak wcześniej powiedziałam, instytucja ma za sobą 20 lat. Na tej scenie zamkowej gościło bardzo, bardzo wiele różnorodnych osób, wspaniałych artystów, zarówno krajowych, zagranicznych, ale także i rodzimych.
1: Może wymieńmy ich.
2: Tak, naprawdę nie
1: wszystkich oczywiście, tylko takich wybranych.
2: Ale wybranych to bardzo znanych, to na

0: pewno z każdej dziedziny. Andrzej Seweryn, jeśli chodzi o aktorów, ale w tej chwili mogłabym jeszcze długo wymieniać. Michał Urbaniak, Urszula Urbaniak. Mówię o czołowych gwiazdach, ale także i zespoły bardzo znane, takie jak Electric Light Orchestra, Animals, Ray Wilson, który kilka razy był w Przemyślu i u nas na scenie zamkowej, ale także i fantastyczny zespół czeski, który od wielu lat gra muzykę Beatlesów. Naprawdę wielu aktorów, tylu artystów, zarówno muzyki klasycznej, jak i rozrywkowej, rockowej, jazzowej, bluesowej. Jest to plejada gwiazd i różna rzeczywiście stylistyka, różne gatunki muzyki, jak i teatru. Teatr dla nas jest taką czołową dziedziną, ponieważ w zamku działa Teatr Fredreum, teatr o ogromnej tradycji i ogromnym dorobku. Zatem teatr jest na co dzień, bo Fredreum gra dużo, często i bardzo ciekawie. Prezentuje swoje spektakle, zarówno przedstawienia fredrowskie, ale teraz również swoje współczesne dokonania.
1: A ten Teatr Fredreum był z wami od początku, czy oni dołączyli dopiero po
0: teatr
1: czasie?
0: Teatr był wcześniej. Teatr miał swoją siedzibę jeszcze przed tym, jak powstała instytucja. Mhm. Potem był okres remontu zamku. Teatr Fredreum miał swoje różne siedziby na terenie miasta, ale po powrocie, po remoncie zamku, tym pierwszym, po połączeniu instytucji z Regionalnego Ośrodka Kultury i Nauki, z Miejskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Pieśni i Tańca Przemyśl, bo te jednostki weszły w skład Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek. To teatr powrócił na zamek i tutaj na zamku korzysta z sali widowiskowej, ma swoje zaplecze, a niezależnie od tego ma swoje biuro przy ulicy Fredry. My również zapraszamy inne teatry, teatry, które prezentują ciekawe spektakle. Staramy się zawsze podczas projektu, który od lat gości na scenie zamkowej, to jest projekt Zamkowe Teatralia. Podczas tego projektu prezentujemy ciekawe, interesujące dokonania reżyserskie, aktorskie, ale także staramy się, aby pokazać różne gatunki sztuki i spektakli. Pokazujemy też działania parateatralne, czyli piosenkę aktorską, monodram. Łączymy teatr z muzyką, z poezją i z tańcem. I te zamkowe teatralia cieszą się ogromną popularnością. Co roku ściągają rzesze publiczności, bo każdy w tym projekcie znajdzie coś dla siebie.
1: A czy w tych zamkowych teatraliach biorą udział takie grupy, powiedzmy, złożone z profesjonalistów czy też amatorów?
0: Przede wszystkim z profesjonalistów, ponieważ w tym projekcie akurat tak, ale zawsze staramy się, aby również pokazać młodych artystów, często przemyskich. W związku z tym jest to możliwość połączenia profesjonalizmu z dobrym warsztatem amatora. Tak samo jeśli chodzi o, oprócz teatru, o piosenkę. To są zawodowi aktorzy, którzy wspaniale śpiewają, cudownie interpretują, ale zawsze jest akcent lokalny, przemyski. I tutaj wtedy prezentujemy młodych artystów, tych, którzy działają chociażby przy klubie 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich, czy artyści, którzy na stałe są uczniami Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu imienia Artura Malawskiego. To są niezwykle zdolni uczniowie i też staramy się ich pokazywać, promować. Niektórzy z nich już odnoszą odnoszą sukcesy na krajowych estradach, scenach, chociażby jak Kacper Batorn, Maria Feduniewicz, Aleksandra Bernatek, która gra w teatrze, no, robi wspaniałe postępy. I co jakiś czas te osoby wracają też do nas i uświetniają różnego rodzaju uroczystości. Zatem ta nasza misja promowania przemyskich artystów cały czas funkcjonuje i
1: cały czas pojawiają się pewnie nowi.
0: Jasne. Cały czas jedni odchodzą, przychodzą nowi i ciągle nie możemy się nadziwić, jak dużo jest wspaniałej, zdolnej młodzieży z pasją, z talentem. Trzeba im pomóc rozwijać ten talent. Szkoła muzyczna robi to doskonale, a my w innych dziedzinach, tak samo w dziedzinie plastyki, poezji, literatury, naprawdę tych talentów jest bardzo dużo. Jest taka instytucja, która też pomaga szkołom pokazywać swoje umiejętności. Na pewno tu już gości u Państwa dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Oni robią taki właśnie na scenie zamkowej w naszym obiekcie pokaz talentów szkolnych. I też wtedy widzimy, jak dużo jest fantastycznych młodych ludzi.
1: Czyli można powiedzieć, że Wasza placówka, Wasze centrum jest taką kuźnią talentów, młodych talentów.
0: Tak, może bardziej, jeśli chodzi o prezentowanie, umożliwianie im pokazywania się, nabywania też tych umiejętności i
1: Dajecie im umiejętności, ale dajecie im też przestrzeń do tego, żeby się rozwijali.
0: Tak, bo inaczej jest robić to w szkole, inaczej na scenie, która rządzi się innymi prawami, która ma odpowiednie zaplecze i do której trzeba się przyzwyczaić, aby potem mieć możliwość tej prezentacji scenicznej. My od wielu lat, od dokładnie 20, zajmujemy się i promujemy nasz zespół, który działa przy naszej instytucji, czyli Zespół Pieśni i Tańca Przemyśl. To zespół, który jest ambasadorem naszym, no, ambasadorem Przemyśla, jeździ, prezentuje swój wspaniały dorobek taneczny i wokalno-muzyczny. Zespół od wielu lat uświetnia wszystkie imprezy miejskie, często wyjeżdża też za granicę, prezentując folklor polski i podtrzymując te tradycje ludowe, obrzędowe. Robi to znakomicie, świetni ludzie też w tym zespole pracują, jeśli chodzi o instruktorów, o choreografa, o garderobianą, o tancerzy. Od jakiegoś czasu do zespołu tanecznego dołączyła kapela, która okazjonalnie występuje z zespołem, ale ubogaca te widowiska i robi to też świetnie. Najbardziej cieszymy się, że oprócz zespołu reprezentacyjnego, który tańczy od wielu lat, zespół w tamtym roku miał 45-lecie swojej działalności. To też piękna data, piękny jubileusz. To my w tej chwili bardzo dbamy o to, aby młode osoby, dzieci szkolne dołączyły do zespołu, bo jak się nauczą tańczyć i być w zespole, który w tej chwili ma ogromną też folklor, ma ogromną konkurencję, bo jest mnóstwo różnych gatunków tańca i hip-hop, i taniec towarzyski, i współczesny, i nowoczesny, to jednak my musimy dbać o to, aby te tradycje nasze dalej były promowane i dlatego tak ważne jest utrzymywanie tego zespołu, ich pięknych kostiumów, pokazywanie tańców przemyskich, tańców rzeszowskich, no nie mówię już o innych. To jest dla nas ogromna wartość, nie tylko dla naszej instytucji, ale myślę, że dla miasta, dla Podkarpacia chwalić się i taki zespół promować i nim się opiekować. Także to jest duża dla nas sprawa. W naszej instytucji mamy również dwie galerie wystawiennicze. Jest to Galeria Zamek i Galeria Baszta. W Galerii Zamek prezentujemy artystów, którzy odnieśli już ogromne sukcesy. Są to plastycy o ogromnym dorobku. Pokazują swoje dzieła w galeriach całego kraju, ale również i u nas. Jest to i malarstwo, rzeźba, ceramika, rysunek. Ostatnio była grafika komputerowa. Mnóstwo różnych możliwości, różne style, różne gatunki, różne formy i w tej galerii można podziwiać pracę artystów również i z Przemyśla, bo ten cykl artyści z naszego podwórka też cały czas funkcjonuje i staramy się, aby artyści z naszego terenu mogli pochwalić się swoimi dziełami.
1: Rozumiem, że to są wystawy czasowe. Ile tak standardowo trwa taka wystawa?
0: Od 3 do 4 tygodni. A z kolei w Galerii Baszta często pokazujemy prace młodych, nie znaczy, że amatorów, ale młodych artystów, no również amatorów, i te wystawy trwają od 2 do 3 tygodni. Jest to możliwość zaprezentowania dorobku i umiejętności, talentu młodych ludzi albo tych, którzy po wielu latach odkryli swój talent i dopiero zaczęli w wieku, chociażby seniorzy pokazują, że też potrafią wspaniale tworzyć. Więc ta twórczość jest otwarta zarówno dla młodych, jak i dla starszych w różny sposób, w różnej przestrzeni zamkowej, ale także i indywidualnie i grupowo prezentujemy te dzieła.
1: To dopytam o tych młodych i o tych starszych. Jakie są proporcje? Czy więcej jest tych młodych, czy więcej jest tych starszych osób, które angażują się w różne grupy, w inicjatywy kulturalne?
0: W tej chwili więcej starszych.
1: Ze względu na demografię,
0: tak,
1: podejrzewam.
0: Dokładnie tak. I chyba to też polega na tym, że powstały różne grupy, powstały stowarzyszenia, które zrzeszają seniorów, są różne też projekty i dofinansowania, i dzięki temu mogą swobodnie rozwijać się, mieć swoich instruktorów i tworzyć, a my prezentujemy ich dokonania i ich dzieła.
1: To widzę, że Centrum Kultury i Nauki Zamek to jest taka instytucja, w której jest cały przekrój tych wszystkich inicjatyw, bo teatr, film, muzyka, wystawy.
0: O, film, dobrze, że pan to powiedział, bo tak? Też często prezentujemy filmy dzięki temu, że mamy ekran,
1: no właśnie,
0: i możemy prezentować kino tak zwane plenerowe. Oczywiście jest to czas, kiedy robimy to latem, bo to jest najbardziej odpowiednia pora
1: na
0: aurę.
1: Tak,
0: i to są filmy albo oscarowe, albo filmy według jakiegoś cyklu.
1: Albo niszowe na przykład.
0: Albo niszowe, które też trzeba pokazać, i to nam się udaje. Robimy to często na dziedzińcu zamkowym przy okazji jakiejś muzyki albo przed zamkiem, gdzie też jest to w ramach jakiegoś konkretnego projektu, spotkania ze sztuką. I wtedy jest i teatr uliczny, i film plenerowy, i do tego jeszcze jakiś koncercik. Także film. No i chciałabym się jeszcze pochwalić naszym działem wydawniczym, który też funkcjonuje od początku istnienia, bo powstaliśmy z połączenia z Regionalnym Ośrodkiem Kultury i Nauki, a ten ośrodek w swoim statucie miał popularyzację i głównie pewnych periodyków czy książek o tematyce historycznej, ale regionalnej. Więc powstało bardzo dużo różnych publikacji, które wydaliśmy. Oczywiście Zamek jako nasza sztandarowa pozycja w różnej postaci, i jako album, jako książeczka, jako folder, ale także i inne publikacje. Były Kamienice Przemyskie, były książki, które dotyczyły sąsiednich naszych miejscowości. ze względu na ich historię, bardzo ważne i akurat wydawaliśmy. Ostatnia nasza publikacja to książka o Adamie Wodnickim. To przemyski muzyk, pianista, który od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Często koncertował na zamku, ale koncertował na wielu scenach, w wielu filharmoniach w Polsce od wielu lat. Tak jak mówiłam, mieszka w Stanach Zjednoczonych. Być może, że w przyszłym roku przyjedzie, aby jeszcze raz wystąpić ze swoim programem, najczęściej Chopinowskim czy Paderewskiego. Gra znakomicie. I wydaliśmy tę książkę na podstawie różnych dokumentów archiwalnych, które mieli jego przyjaciele. I możemy się pochwalić taką publikacją o tak ważnym artyście, który jest również honorowym obywatelem miasta Przemyśla.
1: A i z jaką częstotliwością wydajecie swoje publikacje, swoje książki? Czy to jest raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok? Jak to wygląda?
0: Właściwie raz na kwartał, ale również pomagamy, czy współpracujemy z innymi organizacjami, instytucjami, z Towarzystwem chociażby Przyjaciół Nauk, z Towarzystwem Historycznym, z Archiwum Państwowym i wtedy te publikacje wydawane są wspólnie i dzięki temu jest ich znacznie więcej.
1: Okej, wrócę do tego swojego wątku wcześniejszego, bo powiedziałem, że no rzeczywiście Centrum Kultury i Nauki Zamek to jest taka instytucja, która ma przekrój wszystkich tych działań kulturalnych. To było tak zawsze od początku, że rzeczywiście mieliście i teatr, i wystawy, i koncerty? Czy to była raczej początkowo węższa jakby specjalizacja, a dopiero potem się to rozszerzyło?
0: Oczywiście na przestrzeni lat dodaje się pewne działania, dodaje się też pewne projekty. Od początku było też bardzo atrakcyjnie i różnorodnie, ale teraz jest tak chyba na bogato, bo oprócz tego, że prezentujemy właśnie swój program naszego autorstwa, który sami programujemy, to jeszcze pomagamy innym zaprezentować swoje osiągnięcia. Czyli jesteśmy otwarci dla innych stowarzyszeń, którym pomagamy pokazać się. My jeszcze organizujemy rzeczy poza przestrzenią zamku i wzgórza zamkowego. Są to takie wydarzenia ważne dla naszego miasta. Współorganizujemy festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne, czyli Międzynarodowy Festiwal. Jest to też duża nasza rola w pokazywaniu tego festiwalu, który ma już ogromną tradycję i wielką historię. To festiwal o ogromnym znaczeniu i liczy się bardzo w Polsce.
1: No i to jest cykliczny festiwal,
0: cykliczny,
1: który wraca co roku, tak?
0: Tak, co roku wraca od 25 lat. Tutaj funkcjonuje, odbywa się w różnych pięknych obiektach zabytkowych, przede wszystkim w sakralnych świątyniach, ale nie tylko. I ten festiwal też współorganizujemy. Organizujemy zawsze, co roku imprezy dla dzieci w postaci Parady Mikołajowej. Jest to też fantastyczne wydarzenie, bo pokazuje, jak ważna jest tradycja, to spotkanie dzieci ze świętymi Mikołajem, więc staramy się, aby ten program co roku był inny, bogatszy, ciekawszy. Organizujemy Dni Patrona Miasta Przemyśla, najważniejszą imprezę dla miasta, tak zwaną Wincentiadę. To święto odbywa się też
1: w sierpniu,
0: zawsze pod koniec sierpnia, w ostatnią niedzielę, jak mówi historia, tradycja, że wtedy odbywała się msza w intencji mieszkańców naszego miasta, ale także i jest to wspaniała okazja do zamanifestowania zarówno swojej wiary, ale także i radości z bycia razem. Jest to animowanie aktywności środowiska miejskiego, całej społeczności lokalnej i wtedy wszystkie grupy funkcjonujące, działające, wszyscy artyści, którzy tutaj są, mogą pokazać swoje wspaniałe programy, ale także zapraszamy gwiazdy polskiej sceny, na co czekają też i nasi mieszkańcy, bo jest to okazja do zaproszenia artystów takich topowych w tamtym roku, dużego formatu. Jest to duże wydarzenie, wydarzenie, które odbywa się zawsze pod patronatem prezydenta miasta Przemyśla, Rady Miejskiej. Jest to wydarzenie ważne, bo pokazuje, jak ważna jest integracja właśnie społeczności miejskiej. To ma być czas wspólnej radości, wspólnego świętowania i tak się dzieje. I mam nadzieję, że to przetrwa, bo rodzaj takich jarmarków funkcjonował w zasadzie od lat. Pokazywanie patrona, który zasłynął z kilku cudów, też jest ważne, bo jest to ważne dla historii naszego miasta. To są takie nasze działania, o których mówię, które wykraczają też poza samą właśnie zamkową przestrzeń. Są też i inne działania, na pewno jest ich wiele. Wydawaliśmy do niedawna miesięcznik Nasz Przemyśl, który pokazywał wszystko, co się dzieje w naszym mieście. Była tam też duża informacja kulturalna, ale też dużo historii, dużo takich ciekawostek, które w mieście się dzieją, ale to też wymaga w tej chwili nieco innego formatu i pewnie do tego się wróci, ale już w nieco innej koncepcji.
1: A które wydarzenia cieszą się dziś największym zainteresowaniem wśród mieszkańców Przemyśla i regionu?
0: Myślę, że Dni Patrona Miasta Przemyśla.
1: Czyli ta Wincentiada.
0: Tak,
1: jednak.
0: Ale również i inne imprezy, które organizują inni, nie tylko my, bo ja opowiadam i mówię o tym, co my jako instytucja robimy.
1: No tak, ale ma Pani na myśli takie wydarzenia, które organizowane są w Waszych murach, ale niekoniecznie Wy jesteście organizatorami, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: Okej. No są takie rzeczywiście i tutaj jest cała lista tego na Waszej stronie.
0: Tak.
1: Właśnie, na Waszej stronie można podejrzeć te wszystkie wydarzenia, które się odbywają na bieżąco i tam są informacje.
0: Tak, tam staramy się bardzo szybciutko informować o tych wydarzeniach. Na ogół zawsze zaznaczamy, co jest naszą imprezą, co jest wynajmem, bo naszą rolą jest również zarabianie, czyli
1: no
0: to nie jest, nie możemy świadczyć naszych usług tylko i wyłącznie za darmo, czy też promować i pokazywać twórczość innych. Często są to nasze dochody, które pozwalają nam zarówno z biletu wstępu za zwiedzanie zamku, ale także za poszczególne wydarzenia. I dzięki im więcej uda nam się środków zarobić, tym więcej możemy zdziałać, więc to idzie wszystko w parze. Taka instytucja jak nasza ma określony projekt budżetu, w którym jest też zaplanowany dochód i ten dochód musimy wypracować. Tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo i nie chcę się powtarzać, ale są one różnorodne, są ciekawe ze względu na też jakość. Zależy nam na kulturze wysokiej. Musimy bardzo oscylować pomiędzy tym, aby była kultura wysoka, ale też, żeby były imprezy, które są komercyjne.
1: Dla masowego
0: widza. Widz jest różny i trzeba widza cenić, szanować
1: albo
0: i uwzględniać.
1: Albo też mieszać jakoś do
0: oczekiwania.
1: Kultury.
0: Tak, i to jest też nasza rola, aby mądrze i właściwie te proporcje podawać.
1: A co jest najtrudniejsze dzisiaj przy organizacji imprez kulturalnych? To są kwestie finansowe czy coś innego?
0: Finanse są bardzo trudne, dlatego że ceny wzrastają. Ja powiem o imprezach plenerowych, które są bardzo trudne do zrealizowania ze względu na różne przepisy, procedury. To są najczęściej imprezy masowe, które wymagają...
1: Cała logistyka, tak.
0: Cała logistyka, cała infrastruktura jest bardzo droga, czasem przewyższa kwotę honorarium i to jest bardzo trudne. Trudne jest też dotarcie w tej chwili do konkretnego widza, do konkretnej osoby, która byłaby zainteresowana daną ofertą, bo jest duża konkurencja, jest tego dużo, a bilety są coraz droższe i trudno jest w budżetach domowych jednak wydać tę kwotę na kulturę i przeznaczyć, gdy są inne, ważniejsze wydatki.
1: No właśnie, tak. A z jakim wyprzedzeniem na przykład planowana jest taka Wincentiada? Rozumiem, że wy już teraz się przygotowujecie
0: do tego. Już się przygotowujemy. To już w tej chwili trwają pewne rozmowy odnośnie wyboru, doboru miejsca, zespołów.
1: Całego programu.
0: Całego programu, jaki on będzie. To są, te rozmowy muszą już trwać i trwają, ale życie się toczy i codziennie są już następne, inne wydarzenia, które poprzedzają to, co jest tak ważne.
1: Więc pracy jest całe multum, podejrzewam.
0: Jest dużo, chociaż pewnie jak przychodzi widz, myśli, że to jest takie proste, bo widzi artystę, widzi piękną oprawę sceniczną.
1: No bo to co to jest postawić muzykę na scenie i powiedzieć zagraj.
0: Tak, nie? Tak. To jak pewnie w każdej pracy. Widzimy tylko efekt, a nie widzimy całej drogi, która prowadzi do finału.
1: Mhm. Jakie wyzwania, to już tak na koniec zapytam naszej rozmowy, jakie wyzwania stoją dziś przed Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu?
0: Tych wyzwań jest pewnie dużo. Właśnie walka o zdobycie
1: widza.
0: Tak. Przede wszystkim finansowania. Staramy się, aby z różnych projektów, które są co jakiś czas ujawniane, że można się o ten budżet starać. Staramy się, bierzemy udział w różnych konkursach, ale sami też stajemy się partnerami dla innych podmiotów ogólnopolskich, dla różnych teatrów, dla różnych zespołów muzycznych, agencji i to jest bardzo korzystna sprawa. Im więcej mamy takich przyjaciół i partnerów, to tym więcej rzeczy odbywa się u nas bezkosztowo, nie licząc oczywiście kosztów naszej eksploatacji, naszego obiektu, ale bez honorariów. Staramy się też o organizowanie imprez właśnie nieodpłatnych dla osób zarówno młodych, jak i dojrzałych. To nam się też udaje.
2: SK Przemyśl News.
3: Zapinamy pasy i zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Zakończyła się modernizacja stacji dializ w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Placówka planuje już jednak kolejne remonty. Zaprosiłem więc do studia Pawła Bugirę, rzecznika prasowego szpitala i podpytałem go o to, co obecnie dzieje się w ich placówce. Będzie o remontach, planach, konferencji, jaka ostatnio odbyła się w Arłomowie oraz o konkursie, do którego można było zgłaszać prace literackie i plastyczne.
1: Panie Pawle, ostatnie miesiące to dla szpitala, Przemyskiego Szpitala, bardzo intensywny czas prac budowlanych. Jedną z takich ważniejszych, zakończonych już inwestycji była modernizacja stacji dializ. Co dokładnie udało się tam zrealizować?
4: Pacjenci zyskali zupełnie nowy komfort przeprowadzania dializ, czyli bardzo ważnych dla nich zabiegów. Można powiedzieć, że ratujących życie, ponieważ bez tych dializ osoby z chorobami nerek, które w zasadzie nie spełniają swojej roli, nie mogłyby żyć. W kwietniu 2024 roku szpital przejął stację dializ od prywatnego podmiotu. Już wtedy wiedzieliśmy, że będą te pomieszczenia wymagać kompleksowej modernizacji, co też uczyniliśmy i właśnie te wszystkie prace remontowo-budowlane dobiegły końca. Pacjenci już korzystają z nowych pomieszczeń, a przede wszystkim już od kilku miesięcy korzystają również z nowych aparatów do przeprowadzania hemodializ, więc wszystko teraz myślę, że i będzie przebiegać sprawniej, ale przede wszystkim będzie dla pacjentów większy komfort, bo pamiętajmy, że oni wizytują tą stację dializ 3 razy w tygodniu, bo tak często co drugi dzień są te dializy przeprowadzane, więc oni są tutaj, można powiedzieć, domownikami, więc teraz będą mogli tutaj przebywać w dużo lepszych, bardziej komfortowych warunkach i na pewno też to poprawi też taki komfort pracy personelu.
1: Stacja dializ została właściwie przeniesiona do nowej lokalizacji. Zdecydowaliście się na taki ruch, ponieważ chcieliście zachować tą ciągłość. A co będzie w tej starej lokalizacji w takim razie?
4: Stacja dializ została jakby tylko przesunięta trochę, ale tak, to jest nieco nowa lokalizacja. Było to konieczne rozwiązanie, ponieważ w innym przypadku no nie udałoby się prowadzić tych dializ cały czas, więc musieliśmy znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Natomiast w tej części, gdzie do tej pory stacja dializ się mieściła, wkrótce rozpocznie się remont i tam będzie oddział laryngologii.
1: Jakie nowe wyposażenie trafiło do stacji dializ, tej nowej?
4: Przede wszystkim zakupiono nowe aparaty do hemodializ, które są nowoczesne i pozwalają na nowoczesne metody dializoterapii, które będą bardziej skuteczne w usuwaniu toksyn z krwi. Oprócz tego zakupiono łóżka dializacyjne oraz stoliki przyłóżkowe, dzięki czemu też pacjenci no, będą w takich bardziej wygodnych warunkach przebywać. Tam oczywiście są wszystkie sale wyposażone w system klimatyzacji. Jeżeli chodzi o pomieszczenia, to ogólnie one przeszły tak kompleksowy remont, że można mówić praktycznie o budowie, bo to są nowe instalacje wszelkiego typu, wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, więc to był remont kompleksowy, ponieważ no, stacja dializ od w zasadzie 25 lat, czyli od kiedy powstał szpital i kiedy stacja trafiła w to miejsce, to nie przechodziła jakichś poważnych remontów, więc teraz po ćwierć wieku takiej intensywnej eksploatacji zostały te pomieszczenia zmodernizowane, no i też aparaty zostały wymienione, bo te poprzednie miały już też po 10 lat, ale takiego intensywnego użytkowania, bo tak jak wspominałem, to jest codzienna eksploatacja, a każdego dnia jeden aparat obsługuje 3 pacjentów, wykonuje 3 zabiegi, więc tej pracy jest faktycznie sporo.
1: Powiedział pan, że laryngologia powstanie w miejscu tej starej stacji dializ. Kiedy ruszą prace ewentualnie przy... Bo tutaj będzie, rozumiem, jakiś remont, tak?
4: Tak. Tak, to będzie kompleksowy remont, zupełnie tak samo jak w przypadku tutaj tej stacji dializ. Tutaj też będzie kompleksowa przebudowa, czyli ściany, stolarka okienna, drzwiowa, wszystkie instalacje. I ten remont odbędzie się w tym roku i w tym roku zostanie zakończony. Te wszystkie prace odbywają się i zakup też sprzętu. To odbywa się dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i to zadanie zostało zaplanowane na 2 lata. W ubiegłym się rozpoczęło i w tym roku jest finalizacja, zarówno jeśli chodzi o stację dializ, jak i laryngologia, która w tym roku również zostanie wykonana.
1: I jeszcze przed wakacjami zostanie wykonana?
4: Laryngologia?
1: Tak.
4: Nie.
1: Już po
4: wakacjach. Nie, to są, no, to są prace kilkumiesięczne, także...
1: Znaczy nie, kiedy ruszą prace,
4: chodziło
1: mi o to. Tak, doprecyzuję.
4: Obecnie jesteśmy na etapie przetargu, więc no, trzeba liczyć, że prace pewnie się rozpoczną w lecie, natomiast jesień, na pewno do końca roku te prace zostaną zakończone.
1: No właśnie. O to mi chodziło, to nie doprecyzowałem. Dobra, przejdźmy do drugiego segmentu, czyli do zakładu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Jak ważna jest dziś nowoczesna diagnostyka dla funkcjonowania szpitala?
4: Wiele osób może sobie z tego nie zdawać sprawę, że bez dobrego zakładu diagnostyki laboratoryjnej diagnostyka pacjentów, a tym samym ich leczenie, nie byłoby możliwe. To są pracownicy, których często może nie widać, bo pracują w swoich gabinetach, w swoich pracowniach, ale wykonują bardzo ważną pracę i stąd inwestycje w rozwój laboratoriów w szpitalach jest bardzo ważne.
1: No i ten zakład diagnostyki przechodził ostatnią modernizację. Ta modernizacja już się zakończyła, tak?
4: Tak.
1: Zakończona. W laboratorium powstała nowoczesna pracownia biochemii i immunochemii. Jakie badania wykonywane są tam najczęściej?
4: To jest najbardziej eksploatowana część laboratorium, najbardziej eksploatowana pracownia. Wykonuje szereg ważnych badań, począwszy od badania stężenia elektrolitów czy witamin, po badania markerów kardiologicznych czy markerów nowotworowych, markerów stanów zapalnych i badania toksykologiczne. Są to bardzo często badania tak zwanych parametrów krytycznych, czyli parametrów, które są mają kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu organizmu człowieka i są bardzo ważne właśnie do określenia stanu pacjenta, często w ciężkich przypadkach.
1: Czy dzięki tej nowoczesnej pracowni pacjenci szybciej otrzymują wyniki i tym samym skuteczniej rozpoczynają leczenie?
4: Nowe wyposażenie jest bardziej wydajne, więc można wykonywać badań więcej i w krótszym czasie. No i co istotne, też są, no, na ile to możliwe, bardzo wysokiej jakości. Chodzi o to, żeby te wyniki otrzymywane były, no właśnie, jak najbardziej dokładne. I ten sprzęt, który posiadamy, który obsługujemy, jest właśnie sprzętem z najwyższej półki.
1: To przejdźmy sobie do kolejnego segmentu, do kolejnej kwestii, bo równolegle trwa również duża modernizacja oddziału kardiologii. Na jakim etapie są obecnie prace?
4: Prace są zaawansowane. Pewnie mówienie o tym, że dobiega końca, to jeszcze może za wcześnie, bo jeszcze tak z miesiąc został, ale prace idą pełną parą. Cały odcinek kardiologii zachowawczej jest remontowany. To jest ta część, gdzie leżą pacjenci kardiologiczni, którzy jakby nie wymagają leczenia zabiegowego, jakichś operacji, ale no wymagają jednak leczenia w szpitalu. To jest też odcinek, który nie był przez, w zasadzie od początku powstania szpitala w tym miejscu, czyli ponad 20 lat, jakoś gruntownie modernizowany, ale był za to intensywnie eksploatowany, ponieważ kardiologia jest jednym z tych oddziałów, które obsługują najwięcej pacjentów, ponieważ choroby serca dotykają bardzo dużej liczby populacji, więc wiele osób trafia na kardiologię. Nasza kardiologia też cieszy się dobrymi opiniami wśród pacjentów i teraz ci pacjenci z tego odcinka zachowawczego, no już też będą w lepszych warunkach, będą stworzone sale 3-4 osobowe, każda z łazienką, więc to jest na pewno taka duża poprawa, jeżeli chodzi o komfort pobytu w szpitalu. Bo ta część kardiologii inwazyjnej, czyli tam, gdzie są właśnie wykonywane zabiegi, to ona już jest po takich modernizacjach. No oprócz tego zostanie tutaj zakupiony sprzęt nowoczesny, między innymi ramię C, czy echokardiografy, holtery AKG, defibrylatory, więc różny taki sprzęt, który będzie wykorzystywany do diagnozowania i leczenia pacjentów.
1: No a z tego, co widziałem, to jest taka kompleksowa modernizacja, no bo ona obejmuje też wymianę instalacji, stolarki okiennej, drzwiowej, montaż klimatyzacji. No właśnie, to też warto podkreślić, że cały ten oddział, cała ta kardiochirurgia będzie klimatyzowana.
4: Tak, teraz też do tego dążymy, żeby już oddziały, które są modernizowane, żeby one były wyposażane w system klimatyzacji. Oczywiście niezależnie od tego wyposażamy również w miarę możliwości finansowych oddziały w klimatyzację. Więc też idąc jakby od góry piętrami, no to zakładamy, a tu jest akurat najniższe piętro, ale ponieważ właśnie trwa remont, no to tutaj też zostanie wyposażony od razu w klimatyzację.
1: Cały ten projekt, całą tą modernizację realizujecie ze środków Krajowego Planu Odbudowy, tak? Dobrze mówię?
4: Tak, tutaj większość kwot, największa część kwoty to jest Krajowy Plan Odbudowy, natomiast też przy wsparciu województwa podkarpackiego, który tutaj zarząd województwa również dla nas przeznaczył 1 600 000 zł na dopełnienie tej części własnej, wkładu własnego do tej inwestycji.
1: Powiedział pan o salach, ile osób będzie mogło się w danej sali zmieścić, a ja to dopytam w takim razie, czy po tej modernizacji oddział kardiologii będzie mógł przyjąć większą liczbę pacjentów? Czy tutaj ta liczba pacjentów się nie zmieni?
4: Ona będzie pewnie porównywalna.
1: Podobna będzie, tak?
4: Tak, natomiast na pewno te warunki będą lepsze. W razie potrzeby pewnie będzie łatwiej też dostawiać dodatkowe łóżka.
1: Panie Pawle, jeszcze o jedną rzecz zahaczę, skoro już jesteśmy przy inwestycjach. W szpitalu uruchomiono ostatnio również gabinet psychologiczny dla kobiet w okresie okołoporodowym. Czy to jest znak, że Coraz większą uwagę zwracamy dziś nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również także na to zdrowie psychiczne pacjentek?
4: Zdecydowanie staramy się traktować pacjenta tak holistycznie, całościowo, bo to jest chociażby tutaj w tym przypadku poród, to jest takie wydarzenie przełomowe dla życia i kobiety rodzącej, i dla tego dziecka, które się rodzi, i dla całej rodziny. Często te osoby, no rodzice potrzebują jakiejś takiej rozmowy, wsparcia, bo no jednak stają w zupełnie nowej sytuacji. Staramy się im to umożliwiać. Też często słyszymy o baby blues, ale też no, o takich wahaniach nastrojów. Warto tutaj po prostu też wyjaśniać, że to są normalne zjawiska, ale też wychodząc tutaj po prostu naprzeciw takim potrzebom pacjentek, które dostrzegamy, to tutaj z inicjatywy właśnie personelu powstał ten gabinet, bo psycholog na oddziale pracuje już od dawna i tutaj też no, pani psycholog zgodziła się, czy też właśnie z tą inicjatywą wyszła, żeby też pacjentki, ale również ich partnerów, czyli ojców dzieci, żeby przyjmować właśnie na takich rozmowach, jeżeli tego wymaga sytuacja, jeżeli oni czują taką potrzebę, żeby porozmawiać więcej niż tylko w takim kontakcie szpitalnym wtedy, kiedy przybywają.
1: Okej, czyli można powiedzieć, że wasz szpital zajmuje się tak kompleksowo kobietami w ciąży, bo i opieka psychologiczna, i też znieczulenie okołoporodowe. Tutaj podczas porodu można skorzystać z takiego znieczulenia. Ostatnio też było o tym głośno.
4: Tak, jest możliwe znieczulenie przy porodzie naturalnym, farmakologiczne, podawane za pomocą specjalnej pompy dożylnej, więc to jest takie ciekawe urządzenie, bo pacjentka sama sobie w pewnym sensie dozuje, czując właśnie, że ten ból się zwiększa, to może sobie tak sama aplikować ten środek, to znaczy wciska przycisk i pompa już podaje ten środek, ale urządzenie jest tak zaprojektowane, aby nie przedawkować, więc ono też jakby blokuje, jeżeli by miała być za duża dawka leku podana.
1: Okej. No dobrze, to teraz odejdźmy od tych kwestii inwestycyjnych, modernizacyjnych i tak dalej i przejdźmy do konferencji medycznej, która ostatnio odbyła się w Warmołowie koło Przemyśla. Konferencja pod hasłem Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia, interdyscyplinarne aspekty medycyny laboratoryjnej. Skąd pomysł w ogóle na organizację takiego wydarzenia tutaj właśnie u nas, niedaleko Przemyśla?
4: W maju obchodzimy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego i tutaj właśnie w Arłamowie odbyły się ogólnopolskie obchody tego dnia. Wydarzenie było współorganizowane przez nasz szpital, ale też przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej. Taka współpraca została nam zaproponowana, na co się zgodziliśmy i no, oprócz takich obchodów uroczystych tego dnia, no tym obchodom towarzyszyła właśnie konferencja, która też no, miała wymiar taki edukacyjny, naukowy, no i też dla diagnostów właśnie taki istotny w ich rozwoju zawodowym, ponieważ oni za udział w tej konferencji otrzymywali punkty edukacyjne, co jest właśnie ważne w ich rozwoju zawodowym.
1: Tutaj był bardzo taki szeroki zakres tematyczny podczas tej konferencji, no bo poruszano tematy od genetyki właśnie po diagnostykę chorób zakaźnych. Do kogo to kierowaliście tak naprawdę?
4: Program był skierowany, czy ta konferencja, przede wszystkim do diagnostów laboratoryjnych i przyjechali diagności z całej Polski oraz do lekarzy, przede wszystkim lekarzy internistów. Tą główną grupą to byli diagności. Na to zaproszenie nasze i współorganizatorów odpowiedzieli bardzo licznie, bo tak naprawdę w przeciągu kilku dni listy rezerwacyjne zostały wypełnione. Przekroczyliśmy 200 osób zgłoszonych bardzo szybko i nawet troszeczkę byłem zaskoczony tym tempem, że aż tak szybko i tak licznie ludzie się zapisują. Stąd taka odpowiedź nas oczywiście cieszy. To też pokazuje chyba, że program chyba jest trafiony, miejsce również i konferencja, myślę, że należy ją zaliczyć do udanych.
1: Mhm. To myślę, że to jest dość ważne, bo to nie tylko samo spotkanie, ale to też wymiana doświadczeń i pewnych, nie wiem, inspiracji tego środowiska medycznego. Każdy mógł powiedzieć podyskutować, powymieniać się troszeczkę swoimi doświadczeniami z pracy?
4: Zdecydowanie, ponieważ też tak, no to jest też ważny atut takich konferencji, tych, w których uczestniczymy osobiście, ponieważ w szkoleniach online możemy nabywać wiedzę, ale te szkolenia, konferencje, w których się uczestniczy osobiście, dają taką możliwość, większą możliwość do jakiejś wymiany zdań, do dyskusji, do debaty, do spotkań też kuluarowych, które również często są bardzo owocne. W programie tej konferencji oprócz wykładów nie zabrakło też paneli dyskusyjnych, więc tutaj możliwość wymiany doświadczeń tym bardziej była.
1: No dobrze, to odchodząc od tematu konferencji, przejdźmy do kwestii troszeczkę luźniejszych, bo Szpital Przemyski organizuje także wojewódzki konkurs literacko-plastyczny pod hasłem Mam serce jak dzwon. To może powiedzmy coś więcej o tym konkursie, do kogo on jest skierowany, skąd w ogóle pomysł na jego zorganizowanie, no i pytanie, czy przyjmujecie jeszcze propozycje prac?
4: Konkurs odbywa się od kilku lat i co roku przyświeca mu inne hasło, czy inna tematyka, ale zawsze związana z promocją zdrowia. Chodzi o to, żeby najmłodsze pokolenie już właśnie od tych pierwszych klas szkoły podstawowej mogło nabywać wiedzę o zachowaniach prozdrowotnych. Konkurs jest adresowany do uczniów klas od 1 do 8 szkoły podstawowej, ale zgłoszenia już się zakończyły, przyjmowanie prac. W tym roku jest to edycja rekordowa, ponieważ wpłynęło 375 prac plastycznych i 80 literackich, więc łącznie ponad 400. Takiego wyniku jeszcze nie było i w związku z tym teraz komisja konkursowa będzie miała dużo pracy, żeby te wszystkie nadesłane prace ocenić i wybrać z nich najlepsze. To jest zawsze trudne. Też widzimy, że wiele właśnie wysiłku uczestnicy wkładają w to, żeby dobrze swoje prace przygotować. Ktoś może się zastanawiać, po co robić konkurs plastyczny w szpitalu. To odpowiedź jest prosta, ponieważ bardzo często, to widać po tych pracach, uczestnicy, żeby przygotować taką pracę dobrze, to muszą jednak zasięgnąć wiedzy na temat właśnie chorób serca, profilaktyki chorób serca, czy we wcześniejszych latach, jeśli dotyczyły innych aspektów, podobnie. Więc to widać w tych pracach, bo tam wtedy to się przejawia. No, w zeszłym roku na przykład tematyka dotyczyła ogólnie pracy w szpitalu w związku z naszym jubileuszem, więc niewątpliwie przez ten konkurs też przybliżyliśmy trochę, jak wygląda praca. Niektórzy przedstawiali też, jak wygląda szpital ich marzeń. W tym roku też widzimy po nadesłanych, że twórczość jest bogata, naprawdę pomysłowość jest bardzo duża i sporo wysiłku tutaj uczestnicy włożyli.
1: To kiedy potrwa ocenianie tych wszystkich prac?
4: To jest duże wyzwanie, ale na pewno przed zakończeniem roku szkolnego chcemy rozdać nagrody. Prace, jeżeli chodzi o literackie, już czytamy. Plastyczne też lada dzień zbierze się komisja i myślę, że do końca maja wybierzemy najlepsze prace, no i zaprosimy wówczas laureatów i na uroczyste wręczenie nagród.
1: To ile prac zamierzacie nagrodzić? 3 najlepsze?
4: Więcej, nie, na pewno będą tak. Na pewno będą również wyróżnienia. Co roku są wyróżnienia, więc łącznie, ponieważ no, tam są w sumie 4 kategorie, więc łącznie na pewno będzie to kilkadziesiąt nagrodzonych prac.
1: Wow. No to co przygotowaliście dla takiego zwycięzcy, który zajmie pierwsze miejsce?
4: Nagrody jeszcze nie są kupione, ale od uczestników słyszymy, że warto brać udział w naszych konkursach. Okay. To we wcześniejszych latach były, no jednego roku były na przykład hulajnogi, ale też bardzo często są to takie opaski na rękę, które się łączą z telefonem, jednocześnie mierzą kroki, można sobie tam też różne takie parametry przy uprawianiu sportów mierzyć.
1: A, czyli smartwatche.
4: Tak, smartwatche czy zegarki. zegarki właśnie, ale też innego typu elektronika, która zawsze młodych ludzi cieszy, czy nagrody związane z uprawianiem sportu. Staramy się celować do tych grup. Wiadomo, inne nagrody są dla tych najmłodszych z klas pierwszych, drugich czy trzecich, a inne trochę już dla tych najstarszych, jak klasy ósme.
3: Czyli tegoroczna edycja jest zakończona już? Czyli...
4: Tak, już nie przyjmujemy zgłoszeń.
3: A w tym roku będziecie jeszcze organizować jakieś konkursy?
4: Nie, tego typu nie. To raz w roku robimy.
3: To jest raz w roku, tak, okej. Okay. A jakieś inne inicjatywy planujecie?
4: No to będą już pewnie po wakacjach, czyli Euroride, będzie jeszcze konferencja w listopadzie, tydzień godnego porodu w październiku. To są takie jeszcze wydarzenia, które będziemy robić na pewno.
3: Dobrze, panie Pawle, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
3: Władze Przemyśla przymierzają się do wymiany dachu biblioteki. Na ten cel planują przeznaczyć ponad 1 000 000 zł. Równolegle trwają również prace przy tworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych oraz budowie nowej siedziby dla zespołu szkół elektronicznych i ogólnokształcących w Przemyślu. O szczegółach powiedział mi Krzysztof Majcher, zastępca prezydenta miasta Przemyśla. Planujecie wymianę dachu na Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są obecnie prace i ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na tę inwestycję?
5: 25 maja mamy sesję Rady Miasta, podczas której chcemy przesunąć środki na tą właśnie inwestycję. Będzie ponad 1 000 000 zł, które chcemy na ten cel przeznaczyć, gdyż dach zabytkowej części biblioteki to jeszcze pochodzi to z budynku z XVI wieku, bo takie to są lata, to jest okres, gdzie sięgają początki tego budynku. Jest zabytkowy i właśnie jego należy wymienić, ponieważ już jest on mocno sfatygowany, przecieka. Planujemy zrobić to w tym roku, gdyż budżet ma swoją taką charakterystykę czy cechę, że to są to budżety roczne. A tym bardziej, że nie ma na co czekać, gdyż każda zima, każde deszcze mogą powodować dodatkowe zalania. Więc chcemy jak najszybciej te środki uruchomić, znaleźć wykonawcę i pracę w tym roku wykonać.
3: Ile planujecie przeznaczyć środków?
5: W budżecie mamy około 1 300 000 zł na całość prac plus nadzory inwestorskie. Mamy nadzieję, że wykonawca, który się znajdzie w wyniku postępowania zakupowego na wykonawstwo, zaoferuje niższą cenę. Oczywiście rynek mamy wolny, będziemy starali się jak największą ilość potencjalnych wykonawców zainteresować, aby znaleźć nie najlepszy, no i najtańszy.
3: Mieliście jakieś przeprawy, jakieś problemy z konserwatorem zabytków? No bo pan powiedział, że cały budynek jest zabytkowy. W związku z tym wymiana dachu pewnie wymagała jakichś zgód i pozwoleń.
5: Oczywiście część budynku jest zabytkowa, ponieważ część jest dobudowana. W 2014 roku były daleko idące prace remontowe, gdzie dobudowano część budynku. Tak, oczywiście będziemy, wszystkie prace będą wykonywane w konsultacjach i w porozumieniu i pod nadzorem konserwatorskim. Będą utrzymane w założeniach ten sam sposób kładzenia blachy, te same sposoby ułożenia blachy. W związku z tym zostanie zachowany kształt i wygląd dachu. Oczywiście będą to nowsze blachy, nowsze technologie, nowe sposoby mocowania, które po prostu są, no, będą pasowały przede wszystkim do części już istniejącej, czyli żeby te dachy, bo dzisiaj troszkę są różne, ten stary, który jest, no to jest lata 80, on nie jest taki bardzo zabytkowy i jego sposób mocowania jest po prostu taki wadliwy, dlatego między nimi przecieka. Jak to, co chcemy zrobić, to będzie nawiązanie do tego, który już jest, a jednocześnie wkomponowujący się w otoczenie Przemyśla.
3: No dobrze, panie prezydencie, to przejdę na inny temat, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o łączeniu szkół i przedszkoli. Rozumiem, że ten proces trwa i że od września te zespoły szkolno-przedszkolne powstaną. Wszystkie, które były zapowiadane.
5: Tak, tak. Łącznie z 1 września będzie w Przemyślu 7 zespołów szkolno-przedszkolnych. Jeden już istnieje od zeszłego roku. 6 pozostałych z datą 1 września zostanie uruchomione. Wszystkie uchwały w tym temacie zostały już podjęte. Zostali wybrani dyrektorzy w prawie wszystkich zespołów szkolno-przedszkolnych. Trwają prace takie techniczne, polegające na jakby skorelowaniu spraw administracyjno-księgowo-kadrowych, bo łączymy dwie bądź trzy, bądź czasami cztery różne instytucje, które do tej pory pracowały oddzielnie. No i zresztą jednym z zaokładanych celów jest uporządkowanie, usystematyzowanie i obniżenie kosztów właśnie polegających, związanych z tego typu usługą. Po prostu sam uczestniczę w rozmowach na poziomie dyrektorów i księgowych, którzy po prostu uzgadniają osoby już teraz komunikacji i tak, aby od 1 września były to jedna spójna organizm działający. No, wymaga to oczywiście pracy, które obecnie właśnie trwają.
1: Czyli od września wszystko już będzie zamknięte, że tak powiem, i zacznie.
5: Już od września jest zamknięte, jednocześnie chcę powiedzieć, że też realizujemy te swoje nasze takie obietnice czy założenia. Chcemy inwestować w te zespoły szkolne. Na chwilę obecnej na przykład trwa proces wyboru wykonawcy dokumentacji na dużą halę sportową przy istniejącym już zespole szkolnym, przedszkolu numer 1. To jest szkoła podstawowa numer 15 i dwa przedszkola. I to jest jeden z tych właśnie założeń, że chcemy je położyć i przy okazji doinwestować. Tak samo będziemy również remontowali w tym roku instalację centralnego ogrzewania w jednym przedszkoli, w tym zespole szkolnym, przedszkolnym. Także na przyszły rok również planujemy dodatkowe inwestycje. W związku z tym staramy się, aby te zespoły szkolne, przedszkolne były takimi fajnymi jednostkami organizacyjnymi, gdzie dyrektor będzie partnerem w rozmowie z jednostką prowadzącą, czyli z nami, gdzie my pytamy go o jego potrzeby. Jednocześnie sami staramy się też wymagać jak najwyższego poziomu nauczania i jak najlepszej opieki nad dziećmi.
1: Inwestujecie dość mocno w oświatę. Teraz jeszcze trwają prace przy budowie nowego żłobka, który będzie się znajdował w dwóch lokalizacjach. Na jakim etapie to jest obecnie?
5: Tak, w dwóch przedszkolach adoptujemy części dwóch przedszkoli na żłobek. W tym momencie trwają prace firm, które mają termin zawity chyba do 10 czerwca i na dzień dzisiejszy raczej nie identyfikujemy zagrożenia, żeby te terminy zostały przekroczone. Chcemy z dniem 30 czerwca bądź troszkę dalej uruchomić te żłobki poprzez wpisanie do rejestru, bo to jest taka formalność. Natomiast od 1 września zapraszamy wszystkie maluchy w wieku od 0 do 2,5 roku do naszych żłobków. Gwarantuję, że poziom opieki nad dziećmi będzie wyśmienity, gdyż będą to nowe pomieszczenia, nowe zabawki, nowe meble. Szkoła będzie takie wewnętrzne dziedzinie, takie atrium, gdzie będzie można się bawić. Dzieci będą bezpieczne, będą cały czas pod opieką wychowawców. W związku z tym zapraszamy wszystkie mamy i wszystkich tatów, żeby się zainteresowali ofertą. Już niedługo taką informację przekażę.

0: Mamy za kilka dni spotkanie takie kolejne organizacyjne i jak już będziemy bliżej organizacji, to chcemy to ogłosić. Nie będziemy czekali na 30 sierpnia, żeby ogłosić, tylko zrobimy to na pewno końcem maja, jak nie początkiem czerwca. Tak, żeby rodzice mieli ten komfort zapisywania dzieci. Oczywiście i po 1 września też będą zapisywane dzieci. Tam miejsc mamy planowanych łącznie 35, także duże jednostki, 12 miejsc, bądź 13 na ulicy Głowackiego i 24, bądź 25 na ulicy Prądzyńskiego. Także te dwie lokalizacje, ale jeden żłobek, jeden dyrektor, jedna obsługa administracyjno-kadrowa, a natomiast dwie lokalizacje tak, żeby rodzice mieli ten komfort, że nie muszą jechać z jednego części miasta na drugą, a będą bardziej koło własnego miejsca zamieszkania.
1: SK Przemyśl News.
2: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Na Podkarpaciu trwa cicha wojna ptaków o terytorium. Naukowcy z Pogórza Przemyskiego zaglądają nocą w świat sów i odkrywają, jak te zwierzęta żyją obok siebie bez otwartego konfliktu. Badacze wzięli pod obserwację dwa gatunki, puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Oba walczą o to samo. Przestrzeń, pokarm i miejsce do wychowywania młodych. A już teraz posłuchajcie o szczegółach tego badania.
3: Dariusz Kozik, dyrektor zespołu parków krajobrazowych Przemyśl.
4: Mateusz Michalicha, biolog, ornitolog.
2: Panowie, powiedzcie proszę na początek, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby tutaj, w powiecie przemyskim, liczyć puszczyki? Bo chyba ostatnie takie liczenie było 30 lat temu, dobrze mówię? Skąd w ogóle pomysł?
5: Jako zespół parków krajobrazowych Przemyślu jesteśmy jednostką zajmującą się m.in. szeroko pojętą ochroną przyrody, więc realizujemy zadania związane z monitoringiem przyrodniczym, z czynną ochroną gatunków chronionych, zagrożonych. Także realizujemy zadania związane z edukacją, z zadaniami takimi jak organizowanie ruchu turystycznego, rekreacji. Więc realizując te zadania ustawowe, można powiedzieć, które narzuca na nas ustawa o ochronie przyrody, chcieliśmy po prostu zrealizować taki projekt dotyczący inwentaryzacji puszczyków. Akurat nie też złożyło się, że taka inwentaryzacja nie była u nas wykonywana już właśnie od blisko 3 dekad. No, tego typu monitoringi może nie są ścisłą ochroną przyrody, tak, ochroną czynną, ale są bardzo ważne, ponieważ można dzięki nim zaplanować strategię ochrony, jeżeli okaże się na przykład, że tych puszczyków ubyło w jakimś okresie, to te dane są bardzo cenne, ponieważ no, możemy zaplanować po prostu metody ich ochrony.
2: Dlaczego wybraliście akurat puszczyki do liczenia? Dlaczego akurat te zwierzęta?
5: Akurat nie, jeśli chodzi o puszczyka uralskiego, to jest on symbolem parku krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, jest w naszym logo, logo naszego parku, dlatego też jest dla nas bardzo ważny. A z drugiej strony tych puszczyków jest, jeśli chodzi o skalę naszego kraju całego, to jest go tutaj najwięcej w południowo-wschodniej Polsce.
2: Co sowy mogą nam powiedzieć o całym ekosystemie?
4: Sowy są bardzo dobrym bioindykatorem. Świadczą, ich występowanie świadczy o zdrowym ekosystemie, o dobrym stanie drzewostanów, bo lasy, w których występują właśnie te dwa gatunki sów, czyli puszczyk uralski i puszczyk, stanowią oprócz funkcji społecznych, gospodarczych, stanowią też funkcje ekologiczne, czyli właśnie tam na Pogórzu Przemyskim u nas są ostoją tych dwóch gatunków sów. Sowy są na szczycie łańcuchu pokarmowego, redukują w znacznej mierze gryzonie właśnie w lasach. Występowanie sów w naszych lasach świadczy o tym, że znajdują one tam dogodne miejsca do żerowania, ale również do gniazdowania. Puszczyki gnieżdżą się w dziuplach, zarówno naturalnych, jak i w budkach lęgowych. No i jak z naszych badań wynika, takich miejsc jest w naszych lasach pod dostatkiem.
2: Już macie za sobą pierwsze liczenie tych puszczyków?
4: Tak jest. W ramach tutaj współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych wykonaliśmy liczenie jesienne i mamy takie wstępne wyniki. Jak się spodziewaliśmy, dominuje puszczyk uralski, stwierdziliśmy 32 terytoria zajęte, a puszczyk zwyczajny, no troszkę mniej, 27. Między innymi zbadaliśmy, oprócz liczebności, również zagęszczenie na 10 km2, również referencje siedliskowe co do rodzaju zajmowanego drzewostanu, co do wysokości, na których gniazdują. I z takich wstępnych wyników wyszło nam, że preferują buczyny oraz drzewostany z dominacją jodły. Puszczyk Góralski praktycznie wybiera tylko takie drzewostany, a puszczyk zwyczajny dodatkowo gnieździ się w lasach, w drzewostanach z dominacją sosny, dębu i grabu.
2: Czy zdziwiło Was to, że tego puszczyka góralskiego jest więcej?
4: Podejrzewaliśmy, że może być więcej. Z moich osobistych, wcześniejszych obserwacji wynika, że niekiedy puszczyk góralski może wypierać puszczyka zwyczajnego. Jest to gatunek większy, bardziej agresywny i no tak jak to w przyrodzie nie ma litości, no to tutaj puszczyk zwyczajny ustępuje uralskiemu. Taka ciekawostka, że puszczyk góralski potrafi nawet zaatakować człowieka.
2: No proszę, do tego nie wiedziałem. A ten puszczyk uralski, on żyje bardziej na obrzeżach lasu, czy bardziej wewnątrz?
4: Z naszych badań wynika, że puszczyk góralski preferuje głębie lasu. Średnia odległość od skraju lasu wyszła o wiele większa niż u puszczyka zwyczajnego. Te gatunki występują tutaj sympatrycznie, to znaczy zajmują to samo siedlisko, mają te same preferencje pokarmowe, jednak jakoś potrafią się tutaj dogadać na tym terenie, w cudzysłowie, i puszczyk uralski właśnie gniazduje w głębi lasu, a puszczyk zwyczajny na obrzeżach.
2: Dobrze, to teraz przejdę do samych badań. Na jak dużym obszarze prowadzicie te badania?
5: A jeśli jeszcze można coś dodać do poprzedniego
2: Oczywiście.
5: Pytania, to chciałbym tylko dodać, że puszczyk zwyczajny jest tutaj gatunkiem w stosunku do puszczyka uralskiego zdecydowanie bardziej plastycznym. Potrafi się dostosować do warunków takich bliżej siedzib ludzkich, można powiedzieć. Po prostu lepiej akceptuje obecność człowieka i jako miejsca gniazdowania, które będziemy też się starali zbadać na dalszym etapie tego naszego projektu, w dalszej części okresu lęgowego, w okresie maja-czerwca, to jego potencjalnymi miejscami gniazdowania są także strychy gdzieś w starych domach, w poddaszach, w kościołach, więc tutaj zdecydowanie w tych miejscach ten puszczyk zwyczajny będzie na pewno liczniejszy. No i też te badania, pomimo że okazuje się wstępnie, że tych stanowisk puszczyka uralskiego jest więcej na tym obszarze, to dopiero myślę, że po określeniu tego sukcesu lęgowego okaże się, którego gatunku jest tak naprawdę więcej, który dominuje na tym obszarze. Tak? Bo jeżeli chodzi o Pogórze Przemyskie, tutaj zwarte kompleksy leśne, są stare drzewostany, dominuje jodła, buk, więc tutaj ten puszczyk góralski, no przez to, że jest większą sową, no to wypiera z tych optymalnych siedlisk tego puszczyka zwyczajnego.
2: Okej, to wrócę teraz do swojego pytania. Na jakim obszarze prowadzicie te badania? Prowadzicie liczenie tych puszczyków?
5: Badania prowadzimy w środkowej części parku Pogórza Przemyskiego. To jest taka na roboczej powierzchni, nazwaliśmy ją zachodnia część pasma Kopystańki. To jest na około 80 km kwadratowych.
2: No to jest kawałek obszaru. Jak wygląda taka noc pracy badacza w praktyce? No bo puszczyki liczycie nocą, tak?
5: Tak, to są, no przez to, że są to gatunki, które prowadzą nocny,
2: no tak,
5: w większości
2: no
5: nocny tryb życia, to są sowy, więc no tutaj poznajemy ten nocny świat lasu, nie do końca oczywiście poznany. Tutaj można powiedzieć, że musimy uważać też na inne gatunki fauny, które występują w tych naszych lasach, a które są może bardziej groźne niż sowy. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wilki, które lubią patrolować te swoje tereny i sprawdzać, kto mi się tam po lesie włóczy. Także niedźwiedzie, których jest na tym obszarze coraz więcej. No, niedźwiedź potrafi w ciągu nocy i kilkadziesiąt kilometrów przejść, więc tutaj jesteśmy u podnóży Bieszczadu, można powiedzieć, więc to niedźwiedzie też siłą rzeczy.
2: Chociaż i tak jest ich jeszcze mało stosunkowo tutaj na naszym terenie, na naszym obszarze, niż w Bieszczadach, na przykład, nie wiem, tam Lesko czy Solina, no to tam jest ich więcej zdecydowanie.
5: Tak jest, no tam są jeszcze bardziej zwarte kompleksy leśne. U nas w każdym razie, no Pogórze Przemyskie jest krainą dosyć dziką, no można powiedzieć, może nie do końca dziką, ale naturalną i zarazem ukształtowaną przez człowieka, ale ta presja człowieka nie jest tutaj zbyt duża i myślę, że turystyka na tym obszarze jeszcze jest dużo do zrobienia w tym temacie, ale na pewno potencjał jest ogromny w tym zakresie.
2: Okej. Panowie, no to jak wygląda w praktyce liczenie takiego puszczyka? Wy się jakoś zaczajacie na niego? Jak to wygląda?
4: Inwentaryzacja słów polega na słuchach ich głosów, głównie głosów terytorialnych samców. Przemieszczamy się samochodem bądź pieszo, wyznaczone wcześniej punkty w odległości około 700 metrów do kilometra, w zależności od ukształtowania terenu, i po prostu czekamy, aż jakaś sowa się odezwie. Aby taka inwentaryzacja była bardziej rzetelna, puszczamy również głosy sów z przenośnego głośnika.
2: Znaczy, nie macie ze sobą sprzęt odpowiedni?
4: Tak jest. Posiadamy głośnik, posiadamy dyktafon, na który nagrywamy głosy sów, również noktowizor, aby wypatrzeć w tej czerni nocy sowę, która niekiedy przyleci, ale po prostu się nie odzywa. Obserwuje nas z dystansu. No i jeżeli namierzymy już takie odzywające się sowy, zazwyczaj samce, nanosimy na mapie za pomocą odbiornika GPS lokalizację i jedziemy dalej w las inwentaryzować kolejne osobniki. Taka stymulacja głosowa jest zawsze taka ograniczona, nie można z nią przesadzić, ponieważ sowy są gatunkami bardzo terytorialnymi, agresywnie reagują na głosy rywala.
2: No właśnie, jak wypuszczacie im te odgłosy ptaków, to czy to nie jest trochę takie prowokowanie ich, jakichś zachowań, nie wpływa to na ich zachowanie? Jak to wygląda?
4: Jest to zgodne z metodyką badań i jeżeli robi się to z głową, w sposób umiarkowany, właśnie na potrzeby realizacji takich badań, to nie zaburza to cyklu rozrodczego tych gatunków.
2: Okej. Zapytam jak kompletny laik. Jak rozpoznajecie, że dany głos należy do konkretnego gatunku, czy też nawet konkretnego osobnika?
4: W przypadku puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego jest to stosunkowo łatwe do rozpoznania. Puszczyk uralski odzywa się głosem niższym, jest inna częstotliwość wydawanych dźwięków, a puszczyk zwyczajny ma głos taki bardziej piskliwy. Tak jak to w świecie ptaków, każdy gatunek ma swój indywidualny głos. Jeżeli są spokrewnione ze sobą, te głosy mogą być do złudzenia podobne, no ale tutaj to wychodzi po prostu praktyka w terenie, osłuchanie obserwatorów. Im więcej czasu przebywa się w lesie na takich liczeniach, tym łatwiej ocenić, jaki to gatunek, a właśnie za pomocą dyktafonów nagrywamy głosy poszczególnych osobników i też występuje tam zmienność. Być może jest to pomysł na jakieś kolejne badania i analizy właśnie pod kątem dźwięków wydawanych przez sowy.
2: No właśnie, to mnie zawsze zastanawiało, jak jest w przypadku sów tego samego gatunku, nie? Bo tutaj pan powiedział, że jest jakaś zmienność. Zawsze mnie to właśnie ciekawiło, skąd właśnie wiadomo, że ta sama sowa nie zostanie policzona na przykład 2-3 razy, nie?
4: Tak, tutaj, żeby nie pomylić się w szacunkach, wybieramy właśnie punkty nasłuchowe w odpowiedniej odległości, która została wypracowana już przez wielu obserwatorów. Są takie metodyki, a można spotkać puszczyka uralskiego nieraz takiego zachrypniętego. To są indywidualne cechy osobnicze. Samice też poniekąd wybierają partnerów w oparciu o właśnie kondycję ich głosu. Istnieje dużo badań na ten temat. Akurat może nie u sów, ale u innych gatunków ptaków.
2: Z czego może wynikać ta przewaga właśnie jednego gatunku nad drugim? Po tych waszych pierwszych badaniach, jak myślicie?
4: W Polsce według najświeższych danych liczebność puszczyka szacuje się na około 140 tysięcy dorosłych osobników, natomiast puszczyka uralskiego 3100 dorosłych osobników. U puszczyka zwyczajnego trend, który był badany przez wielu naukowców przez wiele lat, trend wykazuje dużą stabilność. Jego populacja jest stabilna w naszym kraju, a właśnie puszczyka uralskiego z jakichś przyczyn ciągle przybywa. Puszczyk uralski wybiera zdecydowanie starsze drzewostany niż puszczyk zwyczajny. Tak właśnie wynika z naszych wstępnych badań.
2: Drzewostany bukowo-jodłowe.
4: Bukowo-jodłowe, takie około 120 do 140 lat.
2: A dużo mamy takich drzewostanów tutaj na terenie powiatu przemyskiego?
4: Tak, na Pogórzu Przemyskim występuje dużo drzewostanów w starszych klasach wieku i właśnie te puszczyki, rywalizując między sobą, starają się o najlepsze miejsce w lesie. Takie stare drzewostany charakteryzują się dużą liczbą drzew dziuplastych, więc tutaj Puszczyk Góralski jako gatunek większy, bardziej agresywny, potrafi wypierać ze swojego terytorium puszczyka zwyczajnego. No bo jeżeli słuchamy tych właśnie głosów w lesie, to słyszymy niekiedy z wielu miejsc odzywające się samce. Na przykład dwa puszczyki uralskie, jeden zwyczajny. I one tak przez całą noc potrafią między sobą rywalizować, dawać jakby swoje argumenty, dlaczego to ja mam prawo do tego miejsca.
2: Dochodzi do starć, jakichś bitew? Byliście obserwatorami takich sytuacji?
4: Tak, niejednokrotnie. Jeśli taka słowna potyczka nie wystarczy, to sowy przystępują do rękoczynów, jakbyśmy powiedzieli w przełożeniu na ludzki. Niekiedy atakują siebie nawzajem. Zazwyczaj jest to atak taki delikatny, żeby przegonić rywala. Ale u puszczyka uralskiego zdarzają się sytuacje, że puszczyk zwyczajny pada jego ofiarą.
2: Wow, czyli to już tak na śmierć i życie.
4: Tak jest, tak jest. A w drugą stronę raczej się nie zdarza właśnie z uwagi na mniejsze rozmiary ciała puszczyka.
2: No, czyli można powiedzieć, że zwierzęta też mają swoje fake fighty.
4: Tak jest, tak jest.
2: Dobrze. Chciałem zapytać o te drzewa jeszcze, bo powiedzieliście, że dużą rolę odgrywają te drzewostany, stare drzewa. Czy wycinka takich lasów, starych lasów, może zagrozić puszczykowi?
5: No tutaj nie mamy się czego obawiać w tym przypadku. Trwale zrównoważona, prowadzona odpowiedzialnie gospodarka leśna nie wpływa w negatywny sposób na różnorodność gatunkową, wręcz przeciwnie. Zróżnicowana struktura drzewostanów, powstawanie luk w drzewostanie, pozostawianie drewna martwego, to wszystko stosowanie odpowiednich rębni, bo tak to się nazywa fachowo w gospodarce leśnej. Na tym obszarze jest głównie rębnia stopniowa, gniazdowa udoskonalona. To wszystko wpływa wręcz na podnoszenie różnorodności biologicznej. Podobnie jest zresztą w krajobrazie rolniczym, bo nie tylko tutaj gospodarka leśna jest ważna. W krajobrazie rolniczym mamy do czynienia z ekstensywną gospodarką rolną, która polega przede wszystkim na wypasie zwierząt gospodarskich, to mamy zdecydowanie większą różnorodność gatunków. Tutaj jest przykład murach kserotermicznych, które są jednymi z najbardziej różnorodnych siedlisk przyrodniczych w Europie, z różnorodnymi gatunkami storczyków, roślin leczniczych, niegdyś wykorzystywanych w medycynie ludowej. No i zaniechanie tej tradycyjnej gospodarki, która przez wieki była prowadzona, no niestety prowadzi do zarastania tych siedlisk drzewami, krzewami, no i skutkuje zmniejszeniem bioróżnorodności. Podobnie jest z lasami. Tak jak powiedziałem, zrównoważona gospodarka leśna ma pozytywny wpływ wręcz na bioróżnorodność. To widać zresztą po wstępnych wynikach, które pokazują, że tych puszczyków uralskich jest na tym terenie coraz więcej.
4: Nasze badania prowadzone są w drzewostanach, gdzie normalnie funkcjonuje gospodarka leśna. Także są tu też formy ochrony, takie jak Natura 2000 czy rezerwaty. Jednakże jest to na tyle ciekawe, że ta gospodarka leśna na tych terenach, no jak widać, nie wpływa na liczebność tych gatunków sów i tak jak pan dyrektor zaznaczył, wręcz ich przybywa. Drzewostany są coraz starsze, więc te gatunki znajdują tutaj miejsce do rozrodu.
2: Powiedzieliście panowie, że badania rozpoczęły się jesienią tamtego roku, jeżeli chodzi o to liczenie tych puszczyków. Rozumiem, że one są dalej kontynuowane, tak?
4: Tak, tak, oczywiście. Właśnie teraz jesteśmy w drugiej fazie badań.
2: No teraz mamy ten sezon węgowy, więc myślę, że to jest taki kluczowy
4: tak,
2: moment.
4: Tak, to jest szczyt aktywności sów, oprócz tego właśnie jesiennego. I te liczenia wiosenne zweryfikują wcześniej przez nas zgromadzone dane i pozwolą na głębszą analizę, czy te puszczyki w ciągu roku zmieniają swoje miejsca, swoje terytoria, czy może następuje zmiana liczebności na korzyść któregoś z gatunków. Właśnie tutaj jest ciekawym zagadnieniem ich rywalizacja. No, zarówno międzygatunkowa, jak i wewnątrzgatunkowa.
2: Potem, po zebraniu tych wszystkich informacji, rozumiem, że będziecie chcieli wydać jakiś dokument, jakąś broszurę, która zbiorczo pokaże, jaka jest populacja tych gatunków, tak?
5: Oczywiście, poza takim sprawozdaniem, które będzie bardziej może takie techniczne, bardziej w języku naukowym napisane, to planujemy wydać broszurę taką popularno-naukową dla ogółu społeczeństwa, taką promującą też nasze tereny, która będzie zawierała informacje nie tylko dotyczące wyników tej naszej inwentaryzacji i wyników na temat, jak te puszczyki współegzystują na tym terenie, ale także na temat biologii, ekologii, metod ochrony innych słów lęgowych, które występują na tym terenie, a których jest znacznie więcej.
2: A co te badania mogą zmienić w praktyce w ochronie przyrody i zarządzaniu lasami?
5: Takie badania są bardzo cenne ze względu na to, że po prostu sprawdzamy, czy ten ekosystem nie zagraża coś całemu ekosystemowi. Jeżeli by się okazało, że SUV na przykład jest mniej w stosunku do lat poprzednich, no to na podstawie tych danych zgromadzonych, na podstawie liczebności, rozmieszczenia, na podstawie siedlisk, na podstawie opisu właśnie warunków siedliskowych, to jest możliwość opracowania odpowiednich strategii. My jako Zespół Parków Krajobrazowych Przemyślu tworzymy plany ochrony. To są takie dokumenty, które na dokładnie 20 lat powstają i mają na celu opracowanie strategii, metod ochrony, przeciwdziałania właśnie różnym zagrożeniom wewnętrznym, zewnętrznym na terenie naszych parków krajobrazowych, a także metod promocji, edukacji, no i organizowania całej tutaj turystyki na tym terenie.
2: A co gdyby się okazało na przykład, że puszczyka uralskiego jest znacznie więcej niż tego drugiego gatunku? Czy w takiej sytuacji będziecie na przykład temu puszczykowi zwyczajnemu budować jakieś miejsca lęgowe w przyszłości? Będziecie pomagać mu się bardziej rozwinąć?
5: To znaczy, nie jest to celem tego projektu, ponieważ my już rozpoczynając te badania, zdawaliśmy sobie sprawę, że na tym obszarze terytoriów puszczyka uralskiego będzie więcej, ponieważ to wynika ze specyfiki, z biologii tych dwóch gatunków. No mamy tutaj obszar ogólnie Pogórza Przemyskiego, to są lasy, blisko 70% zajmują lasy, więc siłą rzeczy ten puszczyk uralski, że jest większy, wybiera te korzystniejsze tak zwane mikrosiedliska, w których jest więcej drzew dzioplastych, w których jest więcej pożywienia, a jego pożywieniem są głównie różne gryzonie, tak, różnie też i mniejsze czasami ptaki. Uzupełnia dietę o płazy, być może i też większe chrząszcze. No i on wybiera te korzystniejsze mikrosiedliska, w których w tym przypadku jest więcej w lasach, no a ten puszczyk zwyczajny, będzie go więcej prawdopodobnie poza obszarem naszych badań, więc no jeśli chodzi o ochronę puszczyka zwyczajnego w tym kontekście, że będzie go mniej, to myślę, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ on jest sową, no chronioną, no bo tak jak większość gatunków ptaków w Polsce jest ściśle chroniony, to nie ma zagrożenia dla jego egzystencji na tym obszarze, ponieważ wybiera obszary bardziej zurbanizowane, bliżej siedzib ludzkich, no i w tych obszarach jest go zdecydowanie więcej niż puszczyka uralskiego. Taki przeciętny obywatel, mieszkaniec, zdecydowanie częściej ma okazję zobaczyć puszczyka zwyczajnego. No nawet w mieście u nas w Przemyślu, myślę, tych puszczyków nie brakuje. Wystarczy po prostu znać miejsca gdzieś starsze, dzioplaste, takie drzewa i próbować dostrzec tego puszczyka. Można one zabawić się takiego detektywa. Okay. Też no, słychać po prostu te puszczyki, jak huczą, te nocne pochukiwania. No nie każdy sobie zdaje sprawy z tego, jak blisko po prostu tutaj miasta potrafi się ta sowa osiedlać.
2: Czyli nie przeszkadza jej tutaj tłok miasta, ruch?
5: Nie, zdecydowanie nie. Jest to sowa, która potrafi się dostosować do człowieka i zajmować właśnie siedliska tutaj bliżej siedzib ludzkich.
2: A co zagraża puszczykowi tak naprawdę? Jaki gatunek najbardziej? Zarówno temu zwyczajnemu, jak i temu, no człowiek wiadomo, ale jakie gatunki zwierząt, może inne, na tym się może skupmy, poza człowiekiem.
5: Jeśli o to chodzi, no to puszczyki są na szczycie łańcucha pokarmowego, więc raczej żadne drapieżniki im nie zagrażają. są jednymi z największych SUV w Polsce. No, mamy tu większy jest tylko Puchacz, ale no, Puchacza u nas w ostatnich latach chyba nie stwierdziliśmy nawet na Pogórzu Przemyskim. Kiedyś były, tak, ale w ostatnich latach no, nie potwierdziliśmy obecności Puchacza. Więc tutaj jeśli chodzi o zagrożenie ze strony drapieżników, to jest ono bardzo nikłe. Myślę, że jedynie jakieś chore. No selekcja naturalna jedynie tu chodzi w grę.
4: Wiadomo. Tak jak pan dyrektor powiedział, na same dorosłe osobniki no zbytnio nic nie poluje, jednakże występują niekiedy straty w lęgach. I to jest taką przyczyną spadku liczebności na jakichś obszarach. Tak samo puszczyki, należy tu dodać, są gatunkami osiadłymi. Występują przez cały rok i również mroźne zimy no, nie pomagają w zdobywaniu pokarmów. Także tutaj właśnie takie czynniki naturalne wchodzą w grę.
2: No a tym małym puszczykom, które się dopiero wyklują, też pewnie coś zagraża. No bo jak matka, nie wiem, idzie, leci na polowanie, zdobywa pokarm, zostawia te maluchy w gnieździe, no to jakieś zagrożenie pewnie dla nich jest.
4: Tak, tak. No w miarę dojrzewania tych młodych puszczyków rodzice coraz rzadziej pilnują je przy gnieździe, zdobywają ciągle pokarm, aby zapewnić no, źródło białka niezbędnego do przeżycia. I w tym czasie, kiedy rodzice opuszczają gniazdo, mogą zakraść się ptaki krukowate, drapieżne, szponiaste, takie jak myszołów, jastrząb nawet. I to są właśnie takie czynniki zagrażające puszczykom. Jednak wynikają one z biologii gatunku, to jest naturalna sprawa. Ale tak jak pan redaktor tutaj zauważył, no jest to ciekawy temat, gdy pewien gatunek zaczyna dominować. Czy my mamy wpływać wtedy, czy w jakiś sposób? No raczej nie. Jest to naturalny proces, właśnie takie wypieranie tych gatunków. Podam przykład z bocianem czarnym i bielikiem. Bielika kiedyś było bardzo mało w Polsce. Dzięki pracy wielu przyrodników, leśników, bielik powrócił. Jest to gatunek strefowy, tworzy się wokół gniazd strefy i w pewnych obszarach bielika jest na tyle dużo, że zaczął polować na właśnie pisklęta bociana czarnego, który również jest gatunkiem strefowym. Oba te gatunki są objęte taką samą formą ochrony, no i no możemy się na razie tylko przyglądać, jak wygląda ta rywalizacja, ale w żaden sposób no nie zaleca się w nią ingerować.
2: To jeszcze wrócę na moment, już zbliżając się do końca naszej rozmowy, do tych nocnych patroli i tego liczenia. Ile osób bierze udział w takich, nie chcę powiedzieć nocnych polowaniach na puszczyka, ale w takich obchodach i liczeniu?
5: Znaczy ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa, no to staramy się, żeby były to przynajmniej dwie osoby. No też nie jest dobrze, jeżeli to jest duża grupa osób, no bo też nie chcemy płoszyć zarówno puszczyków, jak też innych zwierząt, których nie brakuje w naszych lasach. Więc tutaj no minimalna liczba to są dwie osoby. To chodzi też o to, żeby ten sprzęt trzymać, żeby ktoś po prostu puszczał nagranie, ktoś nagrywał na dyktafonie, ktoś notował dane, bo to też używamy lokalizatorów GPS, mamy noktowizor, no mamy też aparat fotograficzny, więc no mamy trochę tego sprzętu. No i tutaj te dwie, trzy osoby to tak jest, myślę, optymalnie.
2: A poza puszczykami, jakie jeszcze gatunki zwierząt dominują tutaj u nas w powiecie przemyskim?
5: No jeśli chodzi o zróżnicowanie fauny na Pogórzu Przemyskim, no to można powiedzieć, że mamy tutaj całą różnorodność praktycznie fauny Polski, a które dominują, no z racji tego, że są wszystkie praktycznie większe drapieżniki, większe ssaki, no jest dla nich odpowiednia baza pokarmowa, mamy jelenie, sarny, dziki, są borsuki, rysie.
2: No, wilki też wspomnieliście, wilki, panowie, bo tak, tam jest ich dużo rzeczywiście.
5: Wilki. Są plany także wsiedlenia żubrów, zrobienia tutaj takiej też mikropopulacji żubra. No jest po prostu tutaj cała gama też i ptaków drapieżnych. Poza sowami to orlik krzykliwy, no jest bocian czarny, czmielojad i wiele, wiele innych.
4: Wśród ciekawych gatunków ptaków na tym terenie możemy zaobserwować orlika krzykliwego, orła przedniego, bielika. Są też inne gatunki sów, takie jak suweczka, włochatka, uszatka, no może też puchacz, chociaż jest to gatunek bardzo skryty. Także przyroda Pogórza Przemyskiego jest bardzo cenna, sam fakt, że występuje tutaj takie spektrum gatunków, no świadczy, że ekosystemy są zdrowe. I z mojej strony zapraszam do wybrania się do lasu, obserwacji tych ciekawych gatunków zwierząt, a nocą nawet przy swoim domu można usłyszeć sowy, także...
2: Wybrać się z lornetką, z noktowizorem i też można w sumie pospacerować i poobserwować te ptaki nocą, nie?
4: Tak jest. Nie tylko właśnie w lesie, ale też w ogródku, czy nawet w blokowisku.
2: No tak. Panowie, to już na koniec. Gdzie będą publikowane wyniki tych badań, tego liczenia? Gdzie będzie można je podejrzeć? Na waszej stronie?
5: Będziemy na pewno promować wyniki projektu na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych.
2: To powiedzmy od razu, jaka to jest strona?
5: www.zpkprzemysl.pl. Zachęcamy także do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama. Publikacja będzie oczywiście, jeśli już ją wydamy, myślę, że to będzie w okolicach w trzecim kwartale tego roku. Będzie dostępna oczywiście bezpłatnie w ramach promocji regionu, w ramach naszej działalności statutowej, działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Przemyśl.
1: SK Przemyśl News.
2: To czas na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: Oddawanie krwi to nie tylko gest dobroci, ale też skomplikowany proces, w którym najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno dawcy, jak i biorcy. Od wywiadu i badań, aż po moment, gdy krew trafia do potrzebujących. Na Podkarpaciu działa 8 oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w którym mieszkańcy mogą podzielić się czerwoną kroplą. To m.in. Rzeszów, Przemyśl czy Stalowowola. O krwiodawstwie z Ewą Zawilińską, dyrektorem RCKiK, rozmawia w drugiej części rozmowy Agnieszka Gazdamuła.
6: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
7: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając m.in. o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi, no między innymi wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku, wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy następnego dnia zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne? Zgłaszając się do nas, należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim, i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. I jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest hematologii i transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześniej zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
8: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę?
7: Najpierw się rejestrujemy i jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp, to co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni, czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści i dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
8: Czyli ile razy w roku możemy oddać?
7: Mężczyzna, jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, w którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi, przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to trwa do 10 minut, sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH-, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która z mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu dwa razy mamy to dezynfekowane? Bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy z tej krwi, powstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
8: Czyli te standardy bezpieczeństwa bardzo są bardzo wysokie.
7: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić. Lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
8: Dlaczego?
7: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas i jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
8: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
7: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniom. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
8: Chciałabym jeszcze zapytać o taką bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
7: Oczywiście istnieją 4 podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. I mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji, powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0 RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratując życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0 RH-.
8: I tu ona jest taka najbardziej uniwersalna?
7: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, no nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba 2 badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, który to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych 2 badań. A często się przynajmniej ostatnio, spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew karty.
8: A kto może to zrobić?
7: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, no raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą no, duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający do oddawania krwi.
8: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0 RH+, tak, a 0 RH-. Dlaczego tak jest?
7: Na etapie już genetyki, wtedy kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie urodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0 minus, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB minus, tylko 1%. Więc tą grupę AB minus możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB RH minus. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa AB RH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli my możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0 RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony krwią.
8: Miał przetaczaną krew?
7: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić, żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze, a w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. I jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych domowych. I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
8: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu może nieregularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać?
7: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew. Otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona płatna, otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny, do niedawna były to czekolady, 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii, różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800, u nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii, do niedawna w zależności od wielkości zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz 1 czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy, to w zależności też od centrów. Każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
8: I w każdym razie same słodkości.
7: Same takie właśnie, to ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże, osłabienie takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań, plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa. To jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych i tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców szybciej wróci do zdrowia i szybciej wróci do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością. I też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest mi z tego powodu przykro. I są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
8: tutaj
7: życie.
8: Tutaj na Podkarpaciu.
7: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek

0: pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
1: SK Przemyśl News.
2: Cześć, z tej strony Tomek Witek. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i spod Karpacia.
1: SK Przemyśl.
2: Przemyskie Stowarzyszenie Damy i Huzary działa w naszym mieście już od kilku lat. Jaka jest jego historia oraz czym na co dzień się zajmuje? Posłuchajcie rozmowy Krzyśka Pomorskiego z Katarzyną Stec, członkiem stowarzyszenia.
3: Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych Damy i Huzary. Co to za stowarzyszenie?
4: Bardziej pasjonaci dawnych strojów, dawnej mody, dawnych obyczajów. I tutaj już uzupełniam pytanie, co to za stowarzyszenie?
3: Tak, co to za stowarzyszenie, kiedy powstało i dlaczego powstało?
4: Nie byłam od początku istnienia stowarzyszenia, nie zakładałam go, nie byłam współzałożycielem. Przyszłam po roku istnienia. Wciągło mnie moje dziecko, najpierw ona, jako nastolatka, gdzieś tam się widząc pięknie ubranych panów i panie, zafascynowała się. Pierwsze pytanie jej: mamusiu, oni są piękni, czy mogę sobie zrobić z nimi zdjęcie? No i z dziecka takiego troszeczkę, z nastolatki takiej troszeczkę wyalienowanej, gdzieś tam wycofanej, parła przez miejscowość prosto do pięknie ubranych pań i panów, zrobiła zdjęcie i została zaproszona do stowarzyszenia. To jest chyba taka kwintesencja istnienia tego stowarzyszenia. Ono istnieje dzięki ludziom, dzięki członkom i powstało dzięki ludziom z pasją. Powstało w 2021 roku. Z opowiadań wiem, że moje koleżanki i moi koledzy brali udział w nagraniach do jakiegoś filmu, zdaje się Śniadanie u Piłsudskiego. Gdzieś tam grupa znajomych gdzieś tam chciała wziąć udział w czymś fajnym. Ktoś ich zauważył i spytał się: okej, fajni jesteście, jak się będziecie nazywać? No i gdzieś tam padło Stowarzyszenie Damy i Huzary. No bo Fredro tutaj na tych terenach działał, Fredro jest z okolicy Przemyśla, no i tak jakoś, chyba to była pierwsza myśl, no ale to już trzeba autora zapytać, autorów.
3: Wszystkich zastanawia, skąd macie takie piękne stroje?
4: Skąd mamy? To jest nasz dorobek, nasz dobytek. Ja sama mam, ja i moje dwie córy mamy kilka sukienek, i sami szyjemy wszystko pod egidą i pod ścisłą kontrolą pani Krystyny Cynkar. Ona jest naszą główną projektantką, pomysłodawczynią i motorkiem tego całego stowarzyszenia. Więc w swoich prywatnych kolekcjach mamy po już, tak, każda z pań ma co najmniej dwie sukienki, bądź sukienka i jakaś garsonka, bądź inny element garderoby, ale też majątek stowarzyszenia jest, opiewa już ponad 200, żeby nie skłamać, ja się nie zajmuję ewidencją, ale tak, ponad 200 strojów i cały czas to się poszerza. Teraz mieliśmy wspaniałą inscenizację dotyczącą życia chłopów na przełomie XIX i XX wieku, więc z tych pięknych, barokowych sukni, powłoczystych halek wskoczyliśmy w biedne, lniane sukienczyny. Panowie byli boso, kobiety również, chustki na głowach, zero make-upu. Również o takie stroje poszerzyła się nasza kolekcja i oczywiście również stroje sybiraków, stroje uciekinierów z Wołynia. Mamy przeróżne kolekcje.
3: Wspominała Pani o sukniach, ale są także w stowarzyszeniu panowie. To także są stroje też dla panów.
4: Oczywiście. Zapraszamy serdecznie wszystkich panów chętnych do wspaniałej przygody. Tak, panowie mogą się ubrać w piękne surduty, od barokowych surdutów przez modę typowo europejską, modę angielską, fraki, modę lat 30., modę lat 20. Jeśli ktoś zobaczy na zdjęciach, porówna sobie modę męską lat 20. i 30., to będzie już widział różnicę. Także każdy pan będzie mógł ubrać się elegancko i to nie tylko jest strój wierzchni, to jest również kamizelka i szereg różnych dodatków, więc albo melonik, albo cylinder, laseczka, fajeczka, zegarek, sygnet, spinki do krawatu.
3: Tak a propos, jesteście takim otwartym stowarzyszeniem, każdy może do Was dołączyć i tak jakby wciągnąć się w tę przygodę.
4: Jest jeden warunek, jeden konieczny warunek. Trzeba być przemiłą osobą, bardzo otwartą i bardzo ciekawą,

0: kawał tego, co się dzieje w stowarzyszeniu, tego, czym się zajmujemy, tego, jak inni nas postrzegają. Także zapraszamy wszystkich chętnych, ale przede wszystkim też chętnych do nauki, bo członkostwo w stowarzyszeniu wiąże się z nauką historii, nauką dawnych obyczajów, nauką formy rekonstrukcyjnej, czasem nauką jakiegoś tekstu. To jest przygoda, ale bardzo wymagająca przygoda.
1: To takie miłe nastawienie na pewno przydaje się dlatego, że wychodzicie do ludzi. To nie jest tylko jakiś taki zamknięty krąg osób, które gdzieś tam się przebierają, prawda? Tylko jesteście w przestrzeni publicznej.
0: I to jest tym wszystkim najfajniejsze. Kobieta ubierając taką suknię może przez chwilę stać się inną osobą, może wyjść spoza swojej strefy komfortu, wyjść do ludzi, być zauważoną, ma wtedy tą możliwość kreowania siebie, własnego wizerunku. Bierzemy udział w różnych uroczystościach miejskich, ale też dla samej przyjemności wychodzimy, bo każdy nasz udział w różnym wydarzeniu, w różnej imprezie, to jest przyjemność.
1: Właśnie wyczytałem na stronie internetowej, że organizujecie na przykład pokazy mody epokowej i widowiska artystyczne.
0: Tak.
1: Niedawno wiem, że byłyście panie i panowie zresztą też w Rzeszowie chociażby.
0: Tak, to było wspaniałe wydarzenie. Bal rzeszowski pod gwiazdami, czyli to tak naprawdę było dla ludzi, bo każdy mógł przyjść na to wydarzenie. Odbywało się to na rzeszowskim rynku, więc uczestnikiem pięknego, epokowego balu mógł być każdy przychodzień, każda osoba, która siedziała w restauracji, każdy rzeszowianin, nie tylko.
1: Na ulicach Przemyśla też jesteście widziani.
0: Na ulicach Przemyśla ktoś kiedyś już powiedział, że jesteśmy już takim nieodzownym elementem tutaj wystroju Przemyśla. Tutaj wzbudzamy również zachwyt, ale już nie takie zaskoczenie. Przemyślanie są nauczeni, że takie stowarzyszenie jest. Mają odwagę już do nas podejść, porozmawiać. Można to tak nazwać, że jesteśmy tutaj swoimi ludźmi. W Rzeszowie wzbudzaliśmy zupełnie inne emocje, bo od zaciekawienia, paniki, co to jest, a może jakiś film kręcą, a czy wolno podejść, czy wolno dotknąć, a jak się okazało, że jesteśmy zwykłymi ludźmi, bardzo otwartymi, ludźmi z pasją, że oprócz zdjęć porozmawiamy z każdym, więc tak, nasz odbiór naszych spacerów był bardzo miły.
1: Ze względu na taką pasję jesteście zapraszani też, nie wiem, do innych miast, ze względu na to, że no, to jest takie oryginalne stowarzyszenie.
0: Tak, to jest bardzo oryginalne stowarzyszenie. No tak, jesteśmy zapraszani i jedziemy praktycznie na każde zaproszenie, ale to wiąże się z tym, że mamy nasza działalność jakby w mediach społecznościowych już się coraz bardziej poszerza, więc ludzie nas zauważają. Wychodzimy spoza Podkarpacie. To jest fajne. Ale to też jest plusem tego wszystkiego jest to, że mamy tak dużo członków, coraz więcej członków, którzy mają różną dyspozycyjność i możemy się wymieniać swoją aktywnością.
1: Rozmawialiśmy o strojach. Jak to się dzieje, że taki strój powstaje? Jak wygląda ta cała procedura? Pomysł na strój, później tego wykonanie, czy to ktoś robi z zewnątrz, czy to ktoś u was w stowarzyszeniu? Proszę powiedzieć, jak to jest?
0: O, bardzo chętnie. Powiem, jak u mnie było. Dobrze? Jak u moich córek. Pani Krystyna, jak mnie zobaczyła, powiedziała, o Kasia, tobie będzie ładnie w tym kolorze. No okej, okay. W ogóle nie widziałam siebie w popielatym, w szarym popielatym kolorze, ale okej. Okay. No więc jeszcze tak patrząc na mnie, patrząc, świdrując mnie tymi swoimi oczami, uszyjemy dla ciebie garsonkę, coś pięknego, coś w stylu połowy XIX wieku. Dobrze, nic mi to nie mówiło, kompletnie nic mi to nie mówiło, więc tak naprawdę wszystko się zaczyna od członka stowarzyszenia i pani Krystyny Cynkar. To ona mówi, w czym ci będzie najlepiej, w jakim kolorze, w jakim kroju. Wszystko jest dobierane do sylwetki, do figury, bo kobieta musi wyglądać przepięknie w danym stroju. Musi się również czuć fantastycznie. Jeśli jest już pomysł na który strój z jakiej epoki, więc wtedy pani Krystyna dobiera odpowiedni materiał. To musi być odpowiednia faktura i to jest bardzo trudne, bo bardzo trudno jest zdobyć tkaniny takie, jakie faktycznie występowały w XIX wieku. Bardzo trudno. I tutaj już ona wyszukuje materiał, dodatek, przeszukuje internet, przeszukuje jakieś second handy, wszystko co tylko możliwe. I jeśli już znajdzie odpowiednią tkaninę, która by ją mogła usatysfakcjonować, bo to nie jest takie proste, ona nie puści byle czego, wtedy powstaje w jej głowie projekt. Ona rozrysowuje projekt na kartce, na człowieku, wtedy albo ona szyje, ale zdaje się, że pani Krystyna już nie szyje, zleca to naszym zaprzyjaźnionym krawcowym, które przeszły jej szkołę, więc idziemy do krawcowej, gdzie są szablony, przymiarki, szablon taki, szablon siaki. Wtedy panie i pani Krystyna i pani krawcowa posługują się jakimś mało mi zrozumiałym technicznym krawieckim językiem. To jest fascynujące, bo ja po prostu tylko stoję, a one koło mnie niemalże tańczą i robią różne dziwne ruchy, szpilki, agrafki, nożyczki, więc jeśli stoi mężczyzna, kobieta, to jest mierzony, na nim jest wszystko cięte, przypinane szpilkami, kilka razy byłam ukuta. Ale no to jest bardzo fascynujący proces, bardzo twórczy i bardzo, bardzo mnie z punktu widzenia laika bardzo mnie ciekawi, jak to później. I dalsza przymiarka wiąże się z czymś nowym i później już ten finał, efekt końcowy. I też nie jest tak prosto wyjść z daną kreacją od krawcowej. Kilka razy trzeba jeszcze przyjść do przymiarki, aż pani Krystyna zaakceptuje, że faktycznie tak, teraz już możesz zabrać tą sukienkę, tą garsonkę, czy nawet zwykłą jakąś płócienną, wełnianą skromną sukieneczkę.
1: I ona zachwyci potem widzów, którzy ją zobaczą.
0: Najpierw kobieta ma się, czy mężczyzna mają się zachwycić. Jeśli panu bądź pani odpowiadają i powiedzą tak, Krystyna fajnie się w tym czuje, to jest to. To wtedy okej, jest już ta nić porozumienia i możemy wychodzić i pokazywać się.
1: Aż przez moment się zamyśliłem, co by pani Krystyna powiedziała, gdyby mnie zobaczyła, w co by mnie mogła ubrać.
0: Ale to nie trzeba się zastanawiać, zapraszamy. Mamy panów i panie w różnym rozmiarze, w różnym wieku, także każdego jesteśmy w stanie ubrać, bo rekonstrukcja polega na tym, że odtwarzamy dawne dzieje XIX-wieczne, XX-wieczne. Ubieramy normalnych ludzi, tak jak wtedy żyli.
1: Zostaliście zauważeni, już macie także nagrody i różne wyróżnienia.
0: Tak, mamy nagrody, mamy wyróżnienia, ale to jest efekt uboczny tego wszystkiego, co robimy. Mamy nagrodę prezydenta, mamy nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego. To jest fajne, to jest przyjemne, ale najprzyjemniejsze jest to, co robimy na co dzień, ta nasza działalność. Najprzyjemniejsze jest to, kiedy widzimy, że przyjdzie osoba bardzo nieśmiała, bardzo wycofana, a ubierze piękną kreację i potrafi wyjść do ludzi, potrafi porozmawiać z nieznanym człowiekiem, potrafi rzucić długim, długim spojrzeniem w stronę mężczyzny. To jest fajne, bo wtedy tak się kobiety zachowywały i to jest właśnie odwzorowanie tamtej obyczajowości.
1: Czyli to trochę takie drugie życie, prawda? Ubieracie się w jakiś tam strój i tak naprawdę jesteście wtedy...
0: Wtedy mamy tą możliwość kreowania własnego wizerunku, własnej osobowości, bo jeśli ja jestem, my to tak nazywamy, w stroju cywilnym, no to tutaj jestem zwykła Kasia, gdzieś tam biegam po mieście, praca, dom, wiadomo, tak? A jeśli ubiorę choćby nawet zwykłą garsonkę, tak zwany strój dzienny, spacerowy bądź wizytowy, no to już jestem elegancką kobietą z tamtych lat, z tamtych, czyli XIX wieku, bądź przełomu XIX i XX wieku i udaję się do herbaciarni porozmawiać ze znajomymi o książkach, o literaturze i tak chcę się czuć.
1: Ja wyczytałem jeszcze na stronie internetowej, że bierzecie także udział no, ze względu wiadomo na stroje w różnych filmach.
0: Tak. I tutaj już odwracamy wzrok od tych pięknych strojów. Lata wojny, lata 40. Film kręcony przez Roberta Młynarskiego. Film mówiący o wydarzeniu nieznanym dla Przemyślan samych, nawet na Podkarpaciu, okazuje się w Polsce, bo ja nie słyszałam o takim zajściu w historii, czyli odgrywamy przemyskich Żydów. W getcie ludność żydowska zabiedzona, biedna, wygłodzona. To było niezwykłe doświadczenie. takie bardzo uczące pokory, uczące historii. Byliśmy dumni, że możemy brać udział w tym projekcie, no bo też uczyliśmy się. Uczyliśmy się historii, uczyliśmy się tego, co wydarzyło się na moście przemyskim, czyli zablokować most.

0: Tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
1: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: Monet są teraz zbierane na streamie u Łatwoganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwogang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwogang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwoganga, a to tę transmisję bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwogang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim. Radio
1: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000 w Radiu SK. Nie zapominamy o takich klasykach. Lutfisz Jamachnil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób, na całe gardło. Rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
10: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
12: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
17: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć. Na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas. Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
14: Teoria
12: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Przemyśl na czasie.
17: Tomasz Widak, jeżeli chcecie się cofnąć w czasie, zróbcie głośniej, a zaraz potem zaglądajcie na ruiny Fortu Orzechowce. Tam już w sobotę 30 maja rusza festiwal pod hasłem Łączy nas historia. Symfonia Fortów, Echo Nocy. Na miejscu przygotowano wiele atrakcji. I tak już od 16 do waszej dyspozycji będzie kuchnia polowa. Obejrzycie też wtedy dramę historyczną pod tytułem Stanowisko artyleryjskie. O 20 rozpoczną się natomiast koncerty. Pamiętajcie, impreza rusza 30 maja na Forcie Orzechowce. I jeszcze zaglądamy do Przemyskiego Kina Centrum. Tam już dziś o 17.30 rusza kolejny seans w ramach cyklu Wajda Rewizje. Tym razem na wielkim ekranie zostanie pokazany dramat psychologiczny pod tytułem Niewinni Czarodzieje. Szczegóły macie na stronie Przemyskiego CK.
18: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Setki osób szukają 12-letniej Eli Wojtackiej. W Krakowie trwa ogromna akcja służb. W działaniach policja, straż pożarna i wojsko. Dziewczynka zaginęła w czwartek. Poszukiwania obejmują cały powiat krakowski. Posiadający informacje na temat zaginionej są proszeni o kontakt pod numer alarmowy 112. Jedna osoba zginęła, a wiele zostało rannych w pożarze w stoczni w Staten Island w Nowym Jorku.

0: Łatwo Gang jedzie przez Polskę na rowerze, a my bierzemy się za sobotnią pracę, bo skoro jest sobota i letnia pogoda, to co? Praca na podwórku, tak jak Kuba.
1: I lecimy na koszenie. Sezon się zaczął, trzeba harować. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Także, panowie, ogłaszamy wielką ewakuację z domu. No dziewczyny, no przynajmniej nie będziemy wam przeszkadzać i zejdziemy z oczu. Łukasz Zdończyk, witajcie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie. A ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, wabce, na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
1: Castorama! Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
3: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: I po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Śmietana łaciata 18%, 330 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch sztuk. Makaron swojski Ekmak 400 gramów. Tylko 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Samsung Galaxy A17 5G. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. 5-latek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
22: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
21: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. 5-latek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą, a to po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa.

Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20 SK Live Remix, ale teraz mamy sobotni chill i w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy Was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a Wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I Wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
2: Radio SK. Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Robić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remy w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
12: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
11: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
13: Game over.
14: O nie, dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
15: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
25: I po reklamie.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
5: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
14: Tomasz Widak, szykujcie się na kolejne spotkanie z Królową Domówek. Już jutro w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu rusza kolejne spotkanie planszówkowe organizowane przez Stowarzyszenie PIK Piątki i Karty. Na miejscu czekać będą na Was polskie i zagraniczne tytuły, z których każdy znajdzie coś dla siebie. Będą gry, które przyniosą Was prost do czasów średniowiecza, a nawet do najodleglejszej galaktyki. Znajdzie się też coś dla fanów fantastyki, gier przygodowych i strategii. Jednym słowem, każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, spotkanie planszówkowe rusza jutro o 13 i potrwa do 18 w Centrum Aktywizacji Społecznej w Przemyślu. Na planszówki wchodzi się za darmo. A więcej informacji macie na stronie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek. Wystarczy wejść w zakładkę Kalendarz Imprez.
15: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
16: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt zwostanów.
15: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena, a Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 4.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę. Radio
1: SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
3: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: I po reklamie.

0: Analer w Radiu SK to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya. Mati Fuzzuo. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK,
1: jestem
0: tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas
1: mamy
0: się
1: to.
0: Można poczuć młodo. Mamy
1: można
0: to?
1: Się poczuć młodo, mamy to, słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach, Mati Fuzzuo przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
1: O!
3: Mati Fuzzuo!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: I po reklamie.
14: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
15: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
14: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna, pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii, zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21:00. Dodajmy, Lew w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie. Że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over.
6: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie.
3: SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
5: I po reklamie.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwo Gang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem. Przez całą Polskę, a to wszystko na żywo, na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór, do Gdańska, już ponad 21 godzin. No i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwo Gang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
3: Kawa mielona Prima 250 gramów, tylko 12,99 za sztukę. Ser żółty Gouda Serowia, jedyne złoty 99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan, bajkowo niskie ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
16: I po reklamie.
17: Przemyśl na czasie.
18: Tomasz Widak, to propozycja dla wszystkich miłośników motoryzacji. Już jutro w Olszycach na Podkarpaciu, stosunkowo niedaleko od Przemyśla, rusza drugi zlot pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych.
19: Mamy z ciekawostek Ciuchcia. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot i tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku.
18: Mówi Andrzej Bogusz z Olszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Pamiętajcie, impreza rusza jutro na rynku w Olszycach. Początek o 11.
20: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
21: Cześć, jedziemy! Piąteczka, cześć!
20: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
22: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze, to dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
23: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
22: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy! Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w wielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłaby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na Kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna Stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
18: Ja na pierwsze, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Wy się uspokoicie, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
17: Taco polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was. I dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Jank, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning, większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko, to nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9, www.quickservice.com.pl.
11: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
12: Alpejskie mleczko Milka od 330 do 350 gramów. Tylko 9,99 za opakowanie. Jogurt pitny Jowi 350 gramów. Jedyne złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
11: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
18: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
19: Jakich ludzi?
18: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
19: Ojciec, nie to okno. To tu.
18: Gdzie?
19: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: I to tu?
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
21: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
22: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Outlet.

0: dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Przemyśl na czasie. Jak to będzie impreza z grubą pompą już pod koniec czerwca. W Przemyślu rusza kolejna odsłona Święta Fajki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na miejscu będzie na Was czekał kiermasz z lokalnym rękodziełem. Nie zabraknie też pokazu fajkarzy oraz bloku z koncertami.
11: Tematem przewodnim będzie fajka angielska, ponieważ od kilku lat wraz z Przemyskim Klubem Fajki nadajemy jej narodowość. I w tym roku przepadło na fajkę angielską, fajkę brytyjską. Przygotowaliśmy też blok koncertowy, gdzie zaprosiliśmy takie zespoły jak The Clover Hearts. Zagra dla nas również Doktor Misio z charyzmatycznym Arkiem Jakubiakiem, a na finał Big Cyc.
10: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
12: Muzyką się żyje.
13: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
14: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
15: Jesteś szczęśliwa.
14: Jestem szczęśliwa.
13: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. A SK otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa SK Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp jest darmowy. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej waszej ekipy. Selena Gomez, Killem With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Matifuczyło, cześć!

0: Aleksandra Stan i Mr. Saxobeat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxobeat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim. Wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty in the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 700 051 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity obejmuje noce. Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
4: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
2: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: I tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze, 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 zł. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop That w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Ćwiartka z kurczaka, jedyne 5,99 za kilogram. Pomidor malinowy polski, tylko 6,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan, świeża oferta, super cena.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kawę z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką.
17: Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił to wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepszych najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor West, 16 minut po 17. A ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć. Tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody. Na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
16: I po reklamie.

0: to jeden z tych hitów, które lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli, żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu łóżek i materacy Śpioch w Jarosławiu i Przemyślu, oferujący wyposażenie sypialni. Śpioch.eu.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
13: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
18: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
19: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też, wiesz,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: To... Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Masz wideaki, że nie macie jeszcze pomysłu na to, jak spędzić popołudnie z okazji Dnia Matki? To podpowiadamy, bo w Przemyślu będzie ku temu świetna okazja. Już 27 maja o godzinie 17 w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbędzie się koncert przygotowany przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imieniem Artura Malawskiego. Na scenie pojawi się młodzież z Przemyskiej Szkoły Muzycznej, która zaprezentuje zarówno utwory klasyczne, jak i bardziej rozrywkowe aranżacje. To wydarzenie organizowane wspólnie z Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek ma być muzycznym prezentem dla wszystkich mam i okazją do wspólnego spędzania czasu przy dobrej muzyce. Pamiętajcie, koncert rusza 27 maja o 17 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu.
13: Muzyką się żyje.
14: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kasba Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio SK. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gips nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu. Już za tydzień, w sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera.
15: Imprezka.
14: No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18. Już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości. Do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. Radio SK. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę miłości, albo chociaż prawdy. To jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzy Man w Radiu Eska. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie, a o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: I teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shinza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK. 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez eskową aplikację. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 40.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: jest bardzo wakacyjny numer. Doctor You w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, no to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi na drodze biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. I w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę, albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czyste powietrze.

0: PL.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty. Między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektora farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
11: Na pierwsze, czytajcie książki, wróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swoim ziemi, rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drukach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
10: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderykach w kategorii album roku pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii single roku pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva l'Arte. Gale rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
10: Dwie minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę Was i Waszą ekipę na Kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK. Paweł

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głośniej. Hugel, czyli francuski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział współpracy.

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. I ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam, i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie, no ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki i powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma... Słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, dobra, a daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, no i to jest najważniejsze.
1: Rozliczymy się później.
0: Okej, dobra, no to żeby Monika, teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto, ty jesteś, kto, czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie, tego słowa zabrakło, to żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twoje paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę, a zabieracie też teścia?
1: Tak, no muszę zawieść.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi.
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Wali Góra, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: Autopromocja.
1: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.
6: Przemyśl na czasie.
7: Tomasz Widak. W Przemyślu trwają przygotowania do obchodów święta 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Z tej okazji już w najbliższy czwartek, 28 maja o godzinie 18 w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego odbędzie się spektakl teatralny Janosik na podstawie scenariusza generała Andrzeja Galice, patrona 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Generał Galica był twórcą formacji Strzelców Podhalańskich i jedną z najważniejszych postaci związanych z historią polskich jednostek górniczych. Organizatorzy podkreślają, że widowisko będzie okazją do przypomnienia zarówno podhalańskich tradycji, jak i postaci samego generała. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie możecie odbierać w klubie 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich przy ulicy 29 listopada w Przemyślu.
8: Muzyką się żyje.
9: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer 1 gorącej 20 Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten

0: Kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Gora Herbuta, no a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na was na sk.pl, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski Alicja Szemplińska, bo o niej mowa. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
1: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
2: Jesteś szczęśliwa.
1: Jestem szczęśliwa.
0: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na sk.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
3: Imprezka.
4: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

Spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona. Wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Ladę oczywiście.

0: Chcemy zagrać Superstars w Radiu SK 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teścia Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

0: Madonna.
1: Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi, pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Zawsze potrafimy ogarnąć. Hey, I got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: to promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PO Pay Kids.
0: Autopromocja.
3: Przemyśl na czasie.
4: Tomasz Widak, to propozycja nie tylko dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale również dla wszystkich tych, którzy chcą wrócić do świata dziecięcej radości i wyobraźni. Już od piątku w naszym mieście rusza Przemyski Festiwal Misiowy. Na miejscu czekać będzie na Was wiele atrakcji. Będą zajęcia plastyczne, kolorowa parada oraz spotkanie z misiem Teddy Eddy, mówi Maciej Wroński z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
5: Przewidzieliśmy bardzo dużo atrakcji. Rozpoczynamy w piątek od barwnej parady misiowej. Organizatorzy przewidzieli dla uczestników wiele atrakcji, jak chociażby czytanie bajek, kuchnię misiową.
4: Pamiętajcie, Przemyski Festiwal Misiowy rusza w najbliższy piątek, czyli 29 maja i potrwa do niedzieli, między innymi na Rynku Starego Miasta, w Teatrze San oraz na Zamku Kazimierzowskim.
0: Muzyką się żyje.
6: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który zna

Z Radia SK. Na scenie razem z Tako pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDOS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama, tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequency, czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacperczyk, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy. Impreska. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tako śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK, my zawsze gramy Wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Chaos Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam Was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, Sia już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Loud Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21, dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.
3: Może

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz

0: Miki, Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej, Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
0: I co?
2: Dobre.
0: Dobre! Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwo Ganga. Tak, niektórzy mówią Łatwo Gong, Gang. Jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona. Dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

miłości na... Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę. No tak mi się trafiło, więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Like I'm

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Radio SK. No hesitation if you step, you get a race.

0: Radio RSK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?